spać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na to, że nic nie znaczy. Już dawno przekazano wszystko, co powinno zostać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się.

almost Halloween. I haven't done shit.

0: Rosjanów.
1: Nie ma znaczenia.
0: Mamy ich w swoim galijskim tyłku. Kalistenik w tyłku galijskim. Kalistenik trzyma Rzymian w dupie.

okropne trio, oni wciąż biją. Pełno piosenek, okropnych piosenek z użyciem własnej woli. Dla nich to jest tak jakby... Kalisteni statystyka, kalisteni statystyka, kalisteni statystyka, kalisteni statystyka.

0: samej północy Francji dzisiejszej.
1: Nie spotkacie może kiedyś Kajsteniksa, Spryfiksa, Barnabiksa, Paranoiksa?
0: Na pewno nie mnie. Zostałem deportowany za liczne oszustwa podatkowe.
1: Teraz siedzę w Polsce, ale najważniejsza jest przyjaźń. I przyjaciele, których spotkaliśmy po drodze. Wszystkie X-y.

Budzimy się, wstajemy, ścielimy, jemy, myjemy zęby. Idziemy do pracy, tak ciężko udajemy, aż bolą nas plecy. Wracamy w nocy, nie myśląc już o niczym.

zechciej taki wczuczy nurt. Zwykła sobota, trzecia noc, on tur jak po sznurku. Pasażeriat ma życzeń, multum, tańce, hulanki, palenie lulków. Bal, domówkę, klub, czy co tam jeszcze? Trzeba ci specał.

lepiej nie mówmy nikomu o tym.

job.

all expect the worst. It works just like a meme.

bisa udah mau ya.

kalistenik w tyłku galijskim. Kalistenik trzyma Rzymian w dupie.

bio, oni wciąż biją. Pełno piosenek, okropnych piosenek z użyciem własnej woli. Dla nich to jest tak jakby... Kalisteni, statystyka, kalisteni, statystyka, kalisteni, statystyka, kalisteni, statystyka.

0: już dobiega końca.
1: Do samej północy Francji dzisiejszej.
0: Nie spotkacie może kiedyś Kalistenixa, Spliffixa, Barnabixa, Paranoixa?
1: Na pewno nie mnie. Zostałem deportowany za liczne oszustwa podatkowe.
0: Teraz siedzę w Polsce, ale najważniejsza jest przyjaźń i przyjaciele, których spotkaliśmy po drodze. Wszystkie X-y.

bierze tekstów chmury. My puszczamy buszy z komóry. Ciepłe są browary, a przy barze same knury. Szkiełko nam zagłusza, ale nie zamrozi dupy. Urażony honor, ale nie odmówię dumy. Nie odmówię dumy.

0: miłość. Wzmocnijcie co nie zabiło, w sumie mogę przysiąc na pewno. A słowa Geta te chuje bledną. Nie mele beta czy profesor. Na pewno nie kręta ci przecież nie w dresach. To jasne jak słońce, ale ten wasz klubik to jest strona ciemna. Komedia, tak się pospinać na dwóch kurwa leszczach. Jeden fałszywy ruch i będzie po mnie. Weź się nie zesra, idziemy pić pianę. Spuchy do kepsa, na razie lamusy. I chuje wam w uszy, że w ogóle tu kurwa musiałem się puszyć i płaszczyć, to jakaś burleska.
1: Sportowe spodnie do niesportowych butów. Oni nie widzieli jeszcze takich ruchów.
0: Znajdziesz na froncie, znajdziesz w rogu klubu.

Mogłaby być z tego piosenka o tym, jak tracę swoje sumienie, ale tak już czasem mam. Mam duży problem z myśli, ważeniem i wszystkim wam je dam. Niektórym z nich dziś pozwolę płynąć, niektóre dobrze znam.

episode.

そうだ。

episode.

0: trochę odwagi.
1: Może mam.
0: Będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której? W południe.
1: No ale ja...
0: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.

0: przychod Waki.
1: Może mam.
0: Będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której? W południe.
1: No ale ja...
0: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.

lepiej nie mówmy nikomu o tym, jak szorstkie mieliśmy usta.

marki, leżaki, fajki. Ja na bok schowany, ręce w kieszeni, parki, leżaki, fajki.

Mogłaby być z tego piosenka o tym, jak tracę swoje sumienie, ale tak już czasem mam. Mam duży problem z myśli, ważeniem i wszystkim wam je dam. Niektórym z nich dziś pozwolę płynąć, niektóre dobrze znam. Niektóre raczej do gardła nie spłyną nam.

Mogłaby być z tego piosenka o tym, jak tracę swoje sumienie, ale tak już czasem mam. Mam duży problem z myśli, ważeniem i wszystkim wam je dam. Niektórym z nich dziś pozwolę płynąć, niektóre dobrze znam.

zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na to, że nic nie znaczy. Już dawno przekazano wszystko, co powinno zostać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się.

0: Minęła godzina 17.30, to czas na Rapozę. Ja nazywam się Ignacy Kolek, a ze mną w studiu jest
1: Patryk Kuczyński.
0: Witamy po dłuższej przerwie, co prawda spowodowanej prywatnymi sprawami oraz egzaminami, aczkolwiek cały czas działamy, pracujemy, więc nie wolno odpuszczać i dalej działać. Realizuje nas niezastąpiony Maciej Dyba. A co nas dzisiaj czeka w zasadzie w Rapozie? Nietypowy inny temat, ze względu na to, że po raz kolejny pójdziemy w ton narracji konkretyzującej tak zwanej, czyli pójdziemy w ton, powiedzmy, poszczególnych utworów z poszczególnych lat. Tematem dzisiejszej audycji będą lata 2000, nie 90, nie 80, nie 70, a 2000. 2000, czyli nowa era. Co nas dzisiaj czeka? Cóż, wspaniała muzyka takich artystów jak Pharrell Williams, znany przede wszystkim ze zrobienia słynnego hitu I'm Happy do filmu Minions. Nie pamiętam, której części, aczkolwiek do filmu Minionki.
1: Tak, to jest śmieszne. On jest znany najbardziej z tego, gdzie to tak naprawdę nie jest w jego stylu aż tak.
0: Tak,
1: to jest
0: to
1: ciekawe,
0: prawda.
1: Bardzo. No.
0: Tak, bo o czym będziemy rozmawiać później, aczkolwiek Pharrell Williams kojarzony jest głównie z grupą producencką The Neptunes. Udało mi się ich dyskografię ostatnio dość często przesłuchiwać, jadąc samochodem, czy siedząc w domu na odtwaraczach różnego typu. Dziś udało mi się nawet, bo mam w domu w zasadzie taką skrytkę z płytami, tak? I to jest, wiesz, jest dużo muzyki, rap, jazz, rock i tak dalej. Udało mi się znaleźć w ogóle starą płytę The Neptunes z 1998 roku. To już kawałek historii, przyznam szczerze.
1: No, nieźle, ładnie, ładnie.
0: Jeszcze mam samochód takiej daty, który ma w sobie. Jeszcze mam taki samochód takiej daty, który ma odtwarzacz płyt CD. Więc udało mi się ten album przesłać również na płycie CD, jadąc swoim samochodem.
1: Fajnie, fajnie.
0: Także Pharrell Williams, Timbaland, Snoop Dogg i Dr. Dre. To dzisiaj będziemy o tych osobach rozmawiać.
1: Szlagiery trochę, nie?
0: Tak, myślę, że szlagiery, każdemu znane osoby. Nie muszę tłumaczyć, kim ludzie są. A w tym momencie Sexy Back od Justina Timberlake'a i Timbaland.

0: To był utwór Sexy Back od Justina Timberlake'a i Timbalanda. Cóż więcej powiedzieć, myślę, że taki szlagowy utwór z tamtych lat, gdzie w zasadzie wtedy jeszcze nie był aż tak doceniany, aczkolwiek przez różnego typu współczesne media społecznościowe, takie jak TikTok, Instagram, Facebook i tak dalej, przez wszelakie tak zwane krótkie formy, czyli short reels i tak dalej, ten utwór bardzo często był wykorzystywany w internecie do wielu zabawnych obrazków, zabawnych gifów, filmików i tym podobne.
1: Editów, tak.
0: Tak jest.
1: Wiesz co, tutaj sądzę, że może nie tyle, że nie był wtedy tak popularny, co taka sinusoida była, bo w tamtych latach pewnie był popularny, bo wiadomo, Justin Timberlake i cały hype na niego w tamtych
0: tak,
1: latach.
0: Tak, w ogóle.
1: Potem wiadomo, przygasło jak dużo innych rzeczy, ale właśnie teraz za sprawą TikToka to dostało drugie życie, bo był moment swojego czasu, gdzie się wszędzie widziało edity właśnie z tą piosenką.
0: Tak, to jest w zasadzie...
1: Albo tak jak nam tutaj aż nasz realizator przypomniał, że były edity, gdzie jak jakaś postać się pojawia na ekranie, to od razu gra te właśnie...
0: Justin Timberlake.
1: Tak.
0: Amerykańscy aktorzy, Corey i tak dalej. Oraz francuscy, wielu, wielu innych. Pozdrawiamy w każdym razie. Moi drodzy, cóż więcej bym powiedział o tym utworze. Na pewno... Idealny przykład tego, jak była produkowana muzyka w latach 2000. Bo to warto zaznaczyć, że to nie jest okres tylko roku, jednego roku. To jest pewien zakres od roku 2000 do 2010 plus minus. Później już wchodziła inna era, takich jak powiedzmy nowoczesnej muzyki hip-hopowej, innej i tym podobne.
1: Już potem trap niedługo potem
0: tak,
1: zaczął wchodzić.
0: Tak, tak. Wczesne momenty trapu w zasadzie. Pierwszym traperem w Polsce twierdzi, w zasadzie może egoistycznie lekko, ale Kas Bałagany.
1: Tak, tak.
0: Wraz
1: tak.
0: z raperem.
1: No i oczywiście i nie zapomnijmy o Young Multim, tak? Pierwszy drill w Polsce.
0: Pierwszy drill w Polsce, tak.
1: Nie wiem.
0: Albo Young Chucks.
1: Tak.
0: Z którego, słuchajcie, ciekawostka. Wczoraj miałem okazję minąć w studiu muzycznym będąc.
1: Tak?
0: Tak. I mamy connecta. Poznaliśmy się na żywo, gadaliśmy przez 40 minut około. Okay. Są jakieś swoje w zasadzie gotowe bity, podkłady, instrumenty.
1: Co? On coś dalej robi teraz, czy?
0: Na razie nagrywa, powiedzmy, content dla dzieci. Okay. Robloxa i tym podobnych. Okay, tak. Okay. Przerzucił się nieco, przebranżowił, życzę jak najwięcej powodzenia i wiele, wiele więcej. Moi drodzy, cóż bym dodał? Perkusja, klasyczne ułożenie, powiedzmy bardziej taki klubowy, powiedzmy to nie jest two-step albo four-step tak zwykły, czyli jest uderzenia na tak 4x4, czyli raz, dwa, trzy, cztery, tylko jest raz, tu, wiesz, mam nadzieję, że rozumiecie ten...
1: Ale tak, ale i tak właśnie to były te czasy, gdzie bardzo dużo było, no, do tej pory są, ale to jest taki... charakterystyczny bardzo te uderzenia werbel na 2 i 4, tak?
0: Że tak jest,
1: stopa,
0: tak.
1: Werbel, stopa, takie bardzo, tak. bardzo klubowe ułożenia.
0: Tak, dokładnie, tak. Myślę, że w zasadzie taka muzyka w tamtych czasach definiowała jakkolwiek swój styl poprzez perkusjonalia, poprzez używanie różnego typu dźwięków takich jak arpeggiator, tak zwany RPG, czyli taki dłuższy lead, coś podobnego, bo lead jest dźwięk, który również jest takim powtarzalnym i robi się zazwyczaj w podkładach, w produkcji używa się go po to, aby dodać jakieś takie tekstury tła, żeby wiecie, jakaś dodatkowa melodia, dodatkowa główna melodia, czasem top line się tworzy na leadach. Mhm. RPGA, który jest bardziej powiedzmy dłuższy w takim sensie, że jego dźwięk jest bardziej powtarzalny, po prostu jest dłuższy i przez to, że jest bardziej powtarzalny, przez to, że ma dłuższy zakres częstotliwości, dłuższy zakres.
1: Znaczy mówisz o arpeggiatorze?
0: Tak, mówisz o tak, długości, no, większy delay tak zwany, większy
1: znaczy opóźnienie. Nie, bo on po prostu, wiesz, jak masz długą nutę, to on ci tnie ją i powtarza
0: tak,
1: taki
0: tak,
1: sam
0: dokładnie.
1: Układ, nie?
0: Tak jest, to no, tak skrótowo no, można dodać. Bardzo dziękuję za to dopowiedzenie.
1: Tak, tak.
0: Jeśli miałbym jakkolwiek ocenić ten utwór, jest na pewno klasyczny. Jest klasyczny z tego powodu, że wszyscy go znają, nawet fani, którzy nie słuchają rapu, bo warto pamiętać, że Justin Timberlake nie był raperem.
1: Tak, ale tutaj też jest, wiadomo, tu jest takie te balansowanie trochę pomiędzy, no bo Justin Timberlake jest bardziej znany właśnie z popu, tak? Z popowej
0: tak,
1: muzyki
0: dokładnie.
1: Tamtego czasu. Natomiast ja tutaj mam jeszcze jedną ciekawostkę, co już no, jakiś czas temu widziałem, co do Timbalanda. To było coś takiego, mówił o tym Kanye West.
0: Tak jest.
1: Jeszcze w tamtych czasach trochę mniej był kontrowersyjny niż teraz, ale wiadomo, no, co się stało, to się stało, ale dobra, wracając.
0: Na przestrzeni...
1: Tak, ale dobra, wracając, proszę. Nie? Opowiadał, jak tworzył Stronger, też mi się wydaje, że każdy kojarzy utwór
0: tak,
1: Stronger.
0: Był, tak,
1: no,
0: tak, był film na ten temat.
1: Bardzo, bardzo klasyczny. I Kanye powiedział właśnie, że nagrywał bębny, do tego Stronger i nie mógł nic wymyślić, wszystko mu nie pasowało, nic mu nie grało. I potem tak, poszedł do Pharrella Williamsa, I dalej to nie było to. Poszedł do innego producenta, nie pamiętam, którego wymienił, i dalej to nie było to. Również i na końcu powiedział, że poszedł właśnie do Timbalanda i on tak, powiedział mu, żeby zrobił mu, że zrobił mu w 2 godziny. Timbaland ułożył mu te bębny takie, jak są teraz właśnie na Stronger, w 0,5 godziny, a pozostałe 1,5 godziny mówił, dlaczego inni producenci nie umieli tak zrobić.
0: Tak jest, tak. Dlaczego jest tak świetnym i świeżym na tamte czasy producentem.
1: Tak, no ale no zdecydowanie no, to był bardzo w ogóle niedoceniany producent.
0: Bardzo. Swego czasu nie, obecnie jest bardziej doceniany. No
1: tak, tak, to prawda.
0: Tu już nie chodzi o żadne kwestie egoistyczne, powiedzmy, tudzież mamy na myśli wysokiego mniemania na swój temat, tak? Mhm. Aczkolwiek bardziej miałem na myśli to, że w tamtych czasach faktycznie nie był aż tak docenianym producentem, jak jest dzisiaj. Dzisiaj wszyscy producenci chcieliby być w zasadzie jak on, tworzyć takie podkłady z taką energią i z takim po prostu poczuciem.
1: Tak, dobrze, właśnie świetne słowo energia, bo to tak mi się wydaje, że najlepiej charakteryzuje bity Timbalanda. To jest energia, czuć tą energię po prostu.
0: Dokładnie tak. Timbaland znany z wielu kolaboracji z artystkami popowymi, z raperami takimi jak Kanye West oraz wielu, wielu innych, z Justinem Timberlake'iem właśnie.
1: Albo też był hit z Nelly Furtado, pamiętam.
0: Tak jest, również z Nelly Furtado był taki hit i myślę, że możemy przejść do następnego utworu. Następny będzie Snoop Dogg.
1: No też chyba nikomu nie trzeba przedstawiać.
0: Nikomu nie trzeba tłumaczyć, wujka ze Stanów Zjednoczonych, znanego z jednej ciekawej rzeczy, o której nie możemy niestety na antenie powiedzieć. Dokładnie.
1: Natomiast wszyscy go znają, to chyba też wszyscy wiedzą, z czego jest znany.
0: Tak, gest wykonany przez naszego realizatora idealnie obserwuje. Niestety nie możecie tego zobaczyć, bo jesteśmy w radio, ale mam nadzieję, że w zasadzie wszyscy się domyślają, co mamy na myśli. Utwór Blurred Lines, T.I. oraz Pharrell Williams. Get up.

0: Blurred Lines od Robina Thicke'a i T.I. oraz Pharrella Williamsa. No cóż więcej dodać. Klasyczny przykład tego, w jaki sposób powinno tworzyć się podkłady w latach 2000. Idealny utwór, również bardzo znany i hypowany przez wiele, wiele lat. Mhm. Okres powiedzmy może późniejszy niż 2010 rok, bo utwór jest nieco nowocześniejszy. Bardziej powiedzmy z roku 2015, więc już bardziej kwestii nowoczesnej, ale również kojarzony z tamtym okresem i perkusja wykonana w tamtym stylu.
1: Tak, moja podstawówka. Pamiętam, jak byłem na obozie jakimś letnim w podstawówce i to cały czas grało gdzieś
0: to był,
1: tam.
0: Tak, to był tak radiowy utwór, bardzo znany w ogóle, tak, wszędzie tak, znany. Ogromny hit, w zasadzie tyle singli, jakichś koncertów i tak dalej. Teledysk niestety, no, trzeba przyznać, niekoniecznie.
1: Tak, tutaj nawet pamiętam, że były jakieś chyba, jak to się mówi...
0: Pewnego typu niesnaski.
1: Nie, posądzenia takie, wiesz, były do sądu normalnie, zaskarżenia o jakieś tak, tam różne dziwne elementy.
0: Seksistowskie
1: takie rzeczy, tak. Natomiast, no
0: bywało,
1: co...
0: No, niestety, to jest taka prawda.
1: No, natomiast to, no Pharrell Williams, tak? No, tak jest. To jest taka osoba, że on ma dużo hitów, o których nawet wiele ludzi nie wie, bo jako producent nie miał ani swojego takiego typowego teraz, jak można powiedzieć, producer taga.
0: Tak, jego producer takiem było raz, dwa, trzy, cztery.
1: Tak, że fragment bitu się powtarzał trzy razy i za czwartym
0: cztery,
1: leciało.
0: Tak, cztery, to tak, prawda, tak, tak. No. Cztery bądź trzy, tak.
1: Że się trzy razy powtarzał i za czwartym leciał dalej.
0: Tak jest.
1: Tak, i to było właśnie charakterystyczne i nie był nigdzie wpisywany w kredyty, tak?
0: Tak jest.
1: Więc wiele osób nawet nie wie, ile hitów wyprodukował, to jest
0: dokładnie
1: śmieszne.
0: W zasadzie można by powiedzieć, że jest on, to jest oczywiście, bo wszyscy wiemy, w utworach muzycznych główną twarzą jest artysta, jest piosenkarz, tak?
1: A to już zwłaszcza na amerykańskiej scenie, gdzie wiesz, ghostwriting tam zawsze był na dużym poziomie.
0: Tak, na najpierwszym miejscu przede wszystkim. W Polsce niestety nieco inaczej, z tego powodu, iż Polska niestety była krajem mniej zamożnym niż Stany Zjednoczone, plus perturbacje wojenne oraz czasy komuny w Polsce niestety nie wpłynęły dobrze.
1: Na pewno to wszystko opóźniły te całe procesy.
0: Tak jest. Moi drodzy, nie przedłużając, przejdźmy do kolejnego świetnego, legendarnego już moim zdaniem artysty z 30-letnim stażem ponad na scenie, mianowicie Snoop Doggy Doggy Dogg.
1: Dokładnie.
0: Znany każdemu, raper, wujek, niedawno też streamer w czasie pandemii COVID-u.
1: O Boże, przypomniałeś mi teraz, jak była sytuacja, że Snoop Dogg robił streama, potem wstał, powiedział, że koniec streama, poszedł sobie, wrócił za kilka godzin i patrzy, o, jest dalej, że stream jest dalej, a tam ludzie normalnie na czacie. Jakiego nie było, to chyba ile, ze 30 tysięcy ludzi siedziało i czekało na Snoop Dogga. Tak. Nawet może chyba i więcej, nie pamiętam.
0: Zapewne więcej, aczkolwiek jest ciekawą postacią, no niestety przez swoje pewne sytuacje i korzystanie z pewnego typu substancji, no niestety ogromne problemy z pamięcią. Demencja niestety w bardzo młodym wieku. Chociaż warto przyznać, że Snoop Dogg jest już raperem emerytalnym, bo jest w wieku emerytalnym, powyżej 70 lat już. Mm-hmm. Dalej mimo wszystko gra koncerty, świetnie sobie radzi na scenie.
1: Mi się wydaje, czy on nawet jakąś olimpiadę otwierał.
0: Tak, dokładnie, zgadza się,
1: tak,
0: otwierał olimpiadę.
1: Chyba we Francji, nie?
0: To prawdopodobnie,
1: wydaje,
0: tak,
1: że tam
0: tak
1: był, no.
0: Jest raperem, który miał ogromny talent, świetne podkłady. Świetne rzeczy, w zasadzie nie ma tutaj nic złego do powiedzenia, mojego utwór są po prostu klasyczne. Nawet jeżeli ludzie za bardzo nie znają muzyki hip-hopowej, to i tak wiedzą, że jego twórczość jest przede wszystkim bardzo znanym raperem. Jest. No,
1: powiem tak, jak ktoś nie słucha hip-hopu, to na pewno i tak zna Snoop Dogga,
0: tak,
1: i jego muzykę.
0: Bo on jest aż taką postacią medialną, że jest bardzo znany generalnie. Tak. Co by można więcej dodać na temat Snoop Dogga? Na pewno to, że otwierał Super Bowl kilka lat temu, który oglądałem również. Grał tam koncert podczas halftime, czyli podczas przerwy. Podczas jednej z przerw tego meczu, tak. Wydałbym na pewno to, że jest raperem znanym na całym świecie, z wieloletnim stażem, jak już wcześniej wspomniałem, ogromne doświadczenie sceniczne. Myślę, że jego wszystkie utwory są znane. Kolaboracje z legendami polskiej muzyki, tak? Między innymi z Pharrellem Williamsem i wieloma, wieloma innymi, o których już wcześniej wspomniałem. Moi drodzy, przesłuchajmy jednego z utworów od Snoop Dogga, w kolaboracji z doktorem Dre. Warto dodać, że doktor Dre jest obecnie już również emerytalnym producentem, ale znanym do tego stopnia, że wszyscy wiedzą, kim on jest. Doktor Dre współpracował z takimi raperami jak Tupac, Snoop Dogg, Ice Cube i wielu, wielu innych. Utwór Still Dre.
1: Z samymi legendami.
0: Tak, z samymi legendami, dokładnie. Still Dre, który za chwilę przesłuchamy, jest w zasadzie utworem, gdzie wszyscy kojarzą to, ten legendarny sample zagrany na pianinie. W zasadzie ciekawostka jest taka, że jest to bardzo prosta, powtarzalna się czterotaktowa melodia i zmiana melodii, dopiero po, w drugiej części powiedzmy taktu. Mhm. Dalej to w zasadzie nie będziemy zrobić słuchaczom. Przesłuchajmy tego, a później więcej porozmawiamy.

0: Smoke weed every day.
1: Smoke weed every day. To był utwór The Next Episode od Dr. Dre i Snoop Dogga. No cóż więcej powiedzieć. Kolejny klasyczny utwór kojarzony głównie z grami komputerowymi oraz wieloma memami, które się pojawiły. Tak, nasz realizator oraz współprowadzący, dokładnie, bardzo dobrze pokazali gest tak zwanego thug life'u, czyli bycia ulicznym królem, że tak się wyrażę.
2: Oj, ale kiedyś po prostu było oglądane te wszystkie memy, tak. Jakieś edity z tym, tak.
1: Dokładnie, bo bardzo dużo
2: tego i ta muzyka wszędzie.
1: Jeszcze nie było wtedy ery TikToka.
2: I jeszcze druga była, jak to się nazywało? Teraz sobie, Turn Down For What chyba?
1: Tak,
2: I jeszcze coś jednego.
1: Tak, to już parę takich utworów, powiedzmy, nowocześniejszych.
2: Tak, tak.
1: Widzicie, wykorzystanie muzyki jest wszędzie tak naprawdę. Gdyby nie muzyka, to by nie powstało wiele rzeczy.
2: Prawda. Prawda, to prawda. No, nawet przy filmach, jak tam na studiach nie coś robię, bo ja tam mam te filmowe studia, to bardzo często właśnie jest bez muzyki jakiś kadr filmowy i z muzyką. I to jest totalnie dwa światy wtedy.
1: Dokładnie,
2: więc muzyka
1: tak,
2: po prostu jest bardzo potężnym narzędziem.
1: Dokładnie, muzyka jest ogromnym narzędziem pracy. Jest wspaniałym w zasadzie instrumentem. W zasadzie może instrument, jest wspaniałym tworem nowoczesnej sztuki, gdzie bez niej nie powstałoby wiele rzeczy.
2: Prawda.
1: Cóż bym chciał dodać o Snoop Doggu? Poza ciekawostkami, które wcześniej wam przekazaliśmy, warto dodać, że Snoop Dogg również w latach wczesnych i obecnych troszeczkę też miał troszeczkę kwestii aktorskich. Ostatnio występował w reklamach, powiedzmy, świeczek. Można nazwać to świeczkami.
2: A, nie, faktycznie.
1: Tak,
2: było.
1: Brał udział w reklamach świeczek, gdzie chodzi o to, aby w zasadzie działać i poczuć w zasadzie jakiś spokojny klimat takiej przyjemności z tego, takiego relaksu, chillu. Bo jak już wcześniej zostało wspomniane, został kojarzony głównie różnego typu substancją na M. Nie mogę wypowiedzieć tej nazwy, a chciałbym dodać też to, aby móc przede wszystkim kontynuować tę historię. Snoop Dogg jest ciekawym artystą, legendarnym w zasadzie od 30 lat na scenie. Wspaniałe kolaboracje z wieloma artystami i wiele, wiele więcej.
2: Tak, no Snoop Dogg jest bardziej raczej kojarzony z zachodnim wybrzeżem, nie? Czyli
1: tak,
2: z
1: West Coast tym bardziej. Tak,
2: ale urodził się chyba na wschodnim wybrzeżu.
1: Tak, jest, urodził się na wschodnim, chociaż kojarzony jest przez całą twórczość przez zachodem, z West Side'em, tak jest.
2: Tak, tak, tak.
1: Tutaj wielka inspiracja do twórczości, powiedzmy, muzycznej bardziej West Coastowej, takiej, wiecie, typu agresywnej, ulicznej, troszeczkę coś typu robił, powiedzmy, NWA.
2: Tak, tak, tak.
1: Głównie
2: to jest zdecydowanie ten.
1: Jedna z kolaboracji również się ich pojawiła i wiele, wiele innych. Tak, w ramach małego dopieszczenia informacji były to zapalniczki marki BIC, BIS. Tak. I świeczki, zapalniczki firmy BIC, więc dość duża znana firma, kojarzona w zasadzie z produktu wielu rzeczy, takich powiedzmy ogólnych do użytku i wiele, wiele więcej. Moi drodzy, jeszcze kolejny utwór od Snoop Dogga, aby wrócić na chwilę do Pharrella Williamsa, bo to nas czeka w zasadzie później. Utwór That Girl. Typowy przykład utworu z lat 2000. Perkusja podobna, świetny kawałek, kawał hitu. I warto dodać to, że podkłady instrumentalne produkowane były, że melodie, nie chodzi o perkusję, bo perkusje w zasadzie były robione w różne sposoby. Przez maszyny MPC, czyli tak zwane loopery, które były wykorzystywane kiedyś w hip-hopie, dzisiaj również, aczkolwiek dzisiaj jest ich nieco mniej używanych. Chodzi mi mianowicie o firmy Korg, o syntezator firmy Korg o nazwie Triton. Dzisiaj można go zdobyć w formie VST, wtyczki. Są wspaniałym tworem tamtejszej muzyki. Dzisiaj można go zdobyć za duże, bardzo duże pieniądze trzeba zapłacić, aby zdobyć tego typu urządzenia. Ale no niestety, jak wszyscy wiemy, rzeczy, które są ogólnie starsze, mają powyżej 30 lat, kosztują. Kiedyś zapewne mogłeś kupić to za grosz.
2: Tak, ale jeszcze właśnie to, o czym wspomniałeś, czyli Akai MPC, ten legendarny
1: tak
2: sampler.
1: Tak jest, tak, tak.
2: Legendarny sampler, który po prostu on zrobił, na nim zrobiono tyle rzeczy w Stanach, że to aż ciężko teraz by było wymienić wszystko.
1: Tak, dokładnie. W zasadzie to jest sampler, którego do dzisiaj używa Kanye West w ogóle.
2: Tak, tak, tak, tak. Do dzisiaj go używa. Nawet widziałem ostatnio wywiad z Atutowym bodajże, czyli
1: tak,
2: z polskim producentem i przyznał się do tego, że nie pamiętam już który numer, ale któryś numer chyba dla O Co Chodzi albo dla Taco.
1: Dla Taco Hemingwaya.
2: Dla Taco Hemingwaya chyba właśnie.
1: Plac Trzech Krzyży dokładnie.
2: Tak, tak, tak. Czyli wiesz o co chodzi.
1: Tak jest,
2: no,
1: tak,
2: czy,
1: tak, tak.
2: Że specjalnie kupował ten sampler, żeby brzmieć, Żeby tak samo te sample pocięte brzmiały jak u Kaniego na przykład.
1: Tak, aby oddać ten klimat powiedzmy tamtego czasu.
2: Tak.
1: Cóż więcej dodać to, że wywiad dostępny jest cały. No, może mini wywiad bardziej powiedzmy. Ciężko nazwać to wywiadem, bo to jest krótka forma powiedzmy filmiku. Bardziej przedstawienie, tak zwane deconstruct, czyli w jaki sposób wykonano dany podkład. Na Instagramie 2020.loading, czyli wytwórni, w której wydaje Atutowy oraz wielu innych znanych polskich raperów.
2: Tak, a to tylko pokazuje tak naprawdę wielki impact, jaki miały te czasy 2000 na rozwój dalszego hip-hopu. Tak.
1: Dzisiaj w obecnych czasach wielkiej komputeryzacji, dużej ilości sprzętu oraz wielu, wielu innych.
2: Gdzie wszędzie masz wtyczki jeszcze.
1: Tak, gdzie może być wiele tej wtyczki, to w tamtych czasach warto było mieć w zasadzie większy wkład, większe pojęcie na temat. Wypadałoby mieć tak, aby stworzyć coś takiego, bo dzisiaj no, jest prościej, bo mamy w zasadzie wtyczki, drum kity, czyli paczki z perkusjonaliami wszelakimi. Dzisiaj można wszystko stworzyć na podstawie tego. Kiedyś było to nieco inne, a dzisiaj mimo wszystko jest to już powiedzmy jeden z bardziej legendarnych twórczości, historyczny bym powiedział nawet, jakkolwiek to można nazwać i wiele, wiele innych rzeczy. Przesłuchajmy utwór That Girl i przejdziemy zaraz do Pharrella Williams.
3: I'ma spit that sometimes. You know what I'm saying? AP, give it to

0: That Girl od Pharrella Williamsa i Snoop Dogga. Warto wspomnieć o tym, tak jak o czym rozmawialiśmy wcześniej, iż Pharrell Williams...
1: To co teraz słyszeliśmy przed chwilą nawet na podkładzie.
0: Dokładnie, otóż to, że Pharrell Williams kojarzony jest ze swojego nietypowego producer taga. Producer tag, najprościej mówiąc, jest to powiedzmy definicja, takie powiedzmy logo ci twoje, tak? Czyli jeżeli masz producenta powiedzmy popularniejszego w tych czasach jak Metro Boomin na przykład.
1: To trochę tak jakby, nie wiem, malarz się podpisał na obrazie, nie?
0: Tak, to już tak jakbyś malarz, dokładnie, to jest powiedzmy taki twój podpis, że to jesteś ty i masz Metro Boomin, want some more. Dokładnie, kończąc. Oraz albo Southside Madness.
1: Tak,
0: albo Certified Hood Classic. A. Damn, son.
1: A właśnie, to jest producer tak, czy nie? Bo to,
0: to są producer tagi, nagrane w studio.
1: A czy jest to ten Certified Hood Classic? Bo to w sumie się to bardzo często słyszy, ale...
0: biały mężczyzna, który nagrywał z czarnoskórymi i w zasadzie to powstał taki mem z tego, bo ogromne żarty były w internecie
1: no tak,
0: z tego.
1: Tak, bo to nawet na prostych faktach można 2-1-1-5 to usłyszeć, nie?
0: Tak.
1: Początek, ale to jest... bardziej chyba dla humorystycznych.
0: Tak, historia w ogóle tego producer taga polega na tym, gdzie... Tak, również. Tak, mój realizator tutaj dodał współczesny tak, welcome to the crack house. Tak jest.
1: No na przykład, to jest przykład producer taga.
0: Dokładnie, czyli tak najprościej mówiąc jest to podpis, tak jakbyś malarz podpisał na obrazie, to jest twój. I ciekawostka z tym Damson, where did you find this, albo tymi wieloma innymi jest to, że mężczyzna był jednym w ogóle białym mężczyzną, pomieszczając czarnych czarnoskórych osób. I to w ogóle jest reporter jednej z amerykańskich, powiedzmy, stacji radiowych i gazet i telewizji, gdzie przyszedł zobaczyć, w jaki sposób tworzy się tego typu podkłady właśnie. I w zasadzie uważa się, wiele osób uważa, że został zmuszony do stworzenia tego pod presją pobicia. Tak, w zasadzie został dużo osób twierdzi, że został zmuszony do nagrywania tego pod presją. Miał 15 minut jedynie na to w tym filmiku, gdzie został zmuszony pod presją do nagrywania tego typu rzeczy pod względem pobicia po prostu przez grupę czarnoskórych raperów oraz wielu, wielu innych ludzi. Tak, takie były fakty. To dziwna historia. Nikt do końca nie wie, jaka jest prawda. Być może to było humorystyczne, zapewne ustawione, jak wiele, wiele innych rzeczy. Jak w Polsce na przykład ustawione są seriale telewizyjne bardzo często, albo takie paradokumenty.
1: Reality show
0: tak zwane, dokładnie. Z wielu, wielu innych. Albo jak Idol kiedyś w Polsce. Bardzo popularny program. Coś takiego. Starszy mam talent, jakby mówiąc. Moi drodzy, nie przedłużając, przejdziemy dalej. Cóż można powiedzieć o Pharrell Williamsie? Wspaniały producent, świetną muzykę pod takim względem, że był nietypowy. Na tamte czasy robił coś nowocześniejszego, gdzie wiecie, w większości podkład instrumentalny zaczyna się tak, że jest melodia, ewentualnie perkusjonalia na intro, później przechodzi z dużą ilością perkusjonalów, a on w zasadzie zaczynał od uderzenie na czwarty takt. Raz, dwa, trzy. I na czwartym wchodził podkład i rozpoczynała się już piosenka w zasadzie.
1: Tak, ale to też na przykład mogło być tak, że zaczyna się piosenka, jest takie intro i na koniec intro jest właśnie to, co powiedziałeś, że też raz, dwa, trzy i cztery leci
0: dokładnie,
1: dalej.
0: Dokładnie, na czwarte uderzenie metrum, cztery czwarte w większości. Tak. Dokładnie tak i wiele, wiele innych.
1: No, ale to już tak przechodząc dalej też to do Pharrella. Jest to kolejna taka postać, taki producent, chyba jedyny w swoim rodzaju.
0: Dokładnie.
1: Że jak się już trochę pozna ten świat, powiedzmy ten producencki, i jest beat Pharrella Williamsa, to słychać i wiesz od razu,
0: tak,
1: że to jest jego beat.
0: Dokładnie. Nawet jeżeli nie ma wpisanego kogoś w tak zwane kredyty, czyli nie ma wpisanego jako współautorstwo utworu. Tak jest.
1: To jest dokładnie coś takiego, że

0: Tak, dokładnie tak. To jest coś takiego, że ty wiesz, że to jest jego. Nie wiem, jak to dokładnie może powiedzieć w tym przypadku.
1: Czuję się przede wszystkim.
0: Ale to jest takie wyczuwalne, że to tak, po prostu tam jest jakby kawałek tak naprawdę Pharrella jest to włożony zawsze.
1: Dokładnie tak. W zasadzie jest to utwór, który jest kojarzony, jest to artystą kojarzony z wieloma rzeczami. Przede wszystkim warto obejrzeć, dostępna jest na Netflixie, mam nadzieję, chociażby przez ostatni jeszcze rok temu było dostępny, więc mam nadzieję, że ten dokument również jest dostępny. O Kanye Westie, trylogia, którą obejrzałem w całości jednego wieczoru. Miałem taki wieczór, gdzie obejrzałem podczas pandemii COVID-19. Bardzo mnie zainspirowała w ogóle twórczość jego i to, że chciało mi się działać przede wszystkim, tak? Jego, w zasadzie ten film, cała tej trylogii było takim w zasadzie początkiem i taką ogromną inspiracją też do tego, aby konkretnie działać w muzyce. Robić więcej rzeczy, wydawać dystrybucyjnie i tak dalej, bardziej pchać to na streamingi i tego typu wiele, wiele innych rzeczy. Pharrell Williams troszeczkę taki ghost producer na obecne czasy można nazwać, bo w tamtych czasach nie było jeszcze takiego określenia. Podkład, wiecie, producenci nigdy nie byli zbyt mocno docenieni. Oni w zasadzie zawsze w większości było tak, że byli gdzieś tam z boku zawsze tego wszystkiego, tak? Wiadomo, że sława ogromne. Wiecie, duże wyświetlenia, duża ilość wyświetleń, ogromne koncerty, festiwale, płyty, nie płyty i tak dalej, ale zawsze gdzieś z tyłu byli ci ludzie. Dzisiaj są bardziej docenieni z tego powodu, że bardziej ludzie otwierają się też na producentów i realizatorów danego utworu, tak? To warto, oraz na beatmakerów, bo to jest też podział. Producent a beatmaker to są dwie oddzielne gałęzie, ale wracające do tego samego. Pharrell Williams, jak wcześniej wspomnieliśmy, wydał utwór na album. Do filmu stworzył utwór Happy, do filmu Minionki, znanego każdemu młodemu człowiekowi, a nie tylko młodemu, bo wiele starszych osób również kojarzy tego ten film. Cóż można by dodać? Na pewno to, że jest świetnym artystą pod tym względem również, że tworząc tego typu podkłady był inspiracją dla wielu raperów obecnie. Przecież nawiązując jeszcze do tego filmu, gdzie w treści jest to, że Pharrell Williams pokazuje Kanye Westowi, zanim zdobył ogromną sławę, w jaki sposób tworzyć podkłady, wszystkie porady, złe porady i tak dalej, złe błędy i tak dalej, które wykonywał podczas, on był w stanie to gładzić i tworzyć wiele nowych rzeczy. Dzisiaj Pharrell Williams nie jest już aż tak popularny jak kiedyś, dalej pamiętamy o nim jako o legendzie, o wspaniałym twórcy, wspaniałym producencie muzycznym i warto by dodać to, że niech zostanie po prostu zapamiętany na długie, długie lata, warto zapoznać się z jego twórczością. Współpracował on ponadto z takim duetem jak Daft Punk.
0: No tak, tak.
1: Klasyczny utwór Get Lucky.
0: No.
1: Bardzo, bardzo dobry utwór moim zdaniem.
0: Tak, i w ogóle świetne ułożenie refrenu.
1: Tak.
0: Jest tak świetnie, chwytliwie ułożony na zasadzie właśnie pytanie-odpowiedź.
1: Dokładnie.
0: To jest coś takiego, że jest jeden dźwięk, jest jakby pytanie, to jest taki system, można powiedzieć, w refrenie, nie?
1: Tak jest.
0: No ale dobra, to już może nie przedłużając.
1: Dokładnie, nie przedłużając. Tak. Jeszcze jedna krótka rzecz ode mnie, co bym mógł powiedzieć na temat Pharrella Williamsa, na pewno to jest to, że jest artystą, który, jeżeli chodzi o zespół Daft Punk, jest to grupa kojarzona głównie z muzyką elektro, powiedzmy taką bardziej klubową, ze wczesnych, bardziej też późniejszych, aczkolwiek i wczesnych lat 2000. Grupa Daft Punk współprodukowała utwór od Stardust, Music Sounds Better With You, na samplu Chaka Khany i wiele, wiele można by na ten temat opowiadać. Przysłuchajmy zatem utworów Happy from Despicable Me 2, czyli z filmu Minionki drugiej części, tłumacząc na język polski, taki potoczny, oraz utworów Come Get It Bay. I na dzisiaj, moi drodzy, będziemy się już kończyć, bo niestety czas nas goni. Ja nazywam się Ignacy Kozak, ze mną w studiu był
0: Patryk Kuczyński.
1: Realizował nas Maciej Dyba. Zapraszamy za tydzień, a w tym momencie zapraszam do przysłuchania utworu Happy i Come Get It Bay. Dziękuję.

0: Minęła godzina 18.30. Mamy dziś wtorek 9 czerwca. Pierwszy wtorek po ostatnich dwóch tygodniach bez aktywacji. Aktywacja wtorkowa wraca na salony w wielkim stylu. Ja nazywam się Stanisław Szewczyk. Wraz ze mną w studiu znajdują się Wojciech Twarowski.
1: Cześć wam wszystkim.
0: Jagoda Borek.
2: Cześć wszystkim.
0: Oraz Ignacy Kozak.
3: Hej wszystkim, witam.
0: A realizują nas Patryk Kuczyński i Maciej Dyba, niezawodny duet realizatorów. Co nas dzisiaj czeka? Dzisiaj wpadnie do nas Natalia Lech, nasza redaktorka naczelna, i porozmawia sobie z Fokusem, który tutaj u nas w Centrum Ruchu Studenckiego Politechniki Warszawskiej zajmuje się fotografią, filmami. Czym tam jeszcze mógłbyś powiedzieć,
1: Wojtku? Samofotografią. Okay. Myślę, że to będzie bardzo interesujący wywiad, no bo wszyscy co chwilę słyszycie o radioaktywnym, bo my jesteśmy radiem aktywnym, słuchacie radia aktywnego, uwielbiacie radioaktywne, wiemy o tym wszystkim. Natomiast możecie teraz spotkać kolejny świetny zespół, świetną zgraną ekipę z Politechniki. Kto jest właśnie klub Fokus? No i co oni robią? Będą robić niedługo jakieś wydarzenie. Jakie wydarzenie? Zostawimy was w niewiedzy, dowiecie się na pewno na wywiadzie Natalii.
0: Tak jest, już chwilkę po godzinie 19. Poza tym oczywiście standardowy fragment naszej audycji, czyli wejście stałe, posłuchaj tego, kartka z kalendarza, kurier kulturalny, wiadomości F1 i studenckie. A teraz usłyszymy nowy świat zespołu Coase.

Od kwietnia czekaliśmy na najnowszy album warszawskiego zespołu Faraway, bo to właśnie wtedy pojawił się pierwszy singiel zapowiadający drugie długogrające wydawnictwo od tej grupy. Radio Orient jest idealnym brzmieniowym balansem między współczesnością a uciekającymi w szaleństwo polskimi latami 80. Członkowie zespołu sami często podkreślają inspirację takimi tematami. Cała płyta jest bardziej lotem w nieznane, którego nie można, a nawet nie chce się opisywać się słowami przyziemnymi i znanymi. Jeżeli chcecie być wyrobem garmażeryjnym w słoiku, nie ufać propagandzie snu albo udać się poza pętlę lat, to koniecznie dajcie się podwać temu saksofonowemu szaleństwu. Tego słuchamy w tym tygodniu w Radioaktywnym.

0: To był utwór Habibi Funk z płyty Radio Orient. Dzisiaj naszej płyty tygodnia. W międzyczasie dotarł do nas Aleksander Scholl.
1: Witam serdecznie.
0: No, więc jakie są wasze opinie o tej płycie?
2: Zacząłbym od tego, że spodobał mi się ten początkowy drum break, jeżeli to był drum break oczywiście. Nadał takiej dynamiki temu utworowi, przyspieszył go na pewno i sprawił, że faktycznie chciało mi się tego utworu słuchać dłużej niż 30 sekund, mówiąc tak w sposób ogólny. Podoba mi się również dodany w późniejszym etapie saksofon, który został dograny. Wokale również w porządku, aczkolwiek z samej opinii bardziej podoba mi się ten utwór z tego powodu, że był mocno dynamiczny, był zmienny, bardziej taki nie był monotonny i głównie w taki sposób podoba mi się ten utwór, więc serdecznie każdemu z was polecam Habibi Funk.
3: Tak, też uważam, że bardzo ciekawy utwór. Mi osobiście się momentami kojarzył z takim zespołem indie Wave to Earth, a nawet niektóre momenty brzmiały trochę jak takie elementy koreańskiej muzyki fusion, która jest trochę moją specjalnością. Opisałam na ten temat pracę licencjacką, więc to był bardzo ciekawy flashback do tego momentu. I bardzo ciekawa właśnie mieszanka różnych styli w jednym utworze, co ja na przykład bardzo lubię, jak się pojawia. I właśnie uważam, że coś fajnego, nowego, świeżego tutaj się pojawiło.
0: A ty, Olku, co o płycie uważasz?
1: Ja osobiście uważam, że jest to absolutnie świetna płyta. Cały zespół jest świetny, ale jak na razie wydaje mi się, że ta płyta jest najlepsza. Jest taka najbardziej... Ja generalnie lubię te gatunki, wszystkie, w których Faraway się porusza, ale ta płyta na pewno jest najbardziej otwarta na eksperymenty, taka najbardziej, można powiedzieć, stymulująca, mi się wydaje.
0: Co ona stymuluje?
1: Zmysły.
0: Okej.
1: Okay. Wszystko co dobre. No też ja zawsze zwracałem uwagę u nich na ten damski wokal, który
0: on się chyba
1: jest...
0: pojawił od tego drugiej płyty, czy może źle kojarzę?
1: Nie wiem, czy akurat od drugiej płyty, na pewno był rzadziej wcześniej. Teraz to są w ogóle na tej płycie trzy wokale już i właśnie na ten damski wokal zwracałem zawsze uwagę, bo on się nie zdarza aż tak często w tym gatunku. I to jak najbardziej na plus.
0: Tak jest. No Sasza, gitarzystka Faraway, dostała tutaj kilka takich solowych, prowadzących wokali i wypada znakomicie właśnie na przykład na tym kawałku. Naprawdę elegancko, melodycznie. No, a Wojtku, co sądzisz?
4: Wiesz, ja tutaj się trochę wstrzymywałem zobaczyć, co powiedział przedmówca, jeśli zaś o mnie chodzi, to mam już dosyć długą historię słuchania tego zespołu Faraway. Od początku samego zresztą ich obserwuję. I powiem ci, że to, co najwięcej widzę w tym utworze, to właśnie ich ewolucja, jak oni z czasem nie tylko dobierają kolejne wpływy gatunkowe, ale także coraz bardziej z nimi eksperymentują, ta warstwa muzyczna staje się coraz ciekawsza. Niemniej z drugiej strony, słyszawszy ich jest już sporo razy, odczuwam też jakąś powtarzalność oraz, jeśli mam mówić samą prawdę, no to kurczę, kojarzysz taki gatunek książek jak książki dla młodych dorosłych, nie?
0: No
4: to ja czuję, że to jest muzyka dla młodych dorosłych, że te teksty może jeszcze troszeczkę muszą dojrzeć, że troszeczkę ta forma też mogłaby dojrzeć. Natomiast, no zobaczmy, przecież to są młodzi ludzie, młodzi jak my.
0: Młodzi dorośli.
4: Dokładnie, więc jest to absolutnie na miejscu i naprawdę świetna muzyka, świetnie się to rozwija. Natomiast ja jestem bardzo ciekawy, jak z upływem czasu ten zespół się jeszcze rozwinie, co przyniosą kolejne albumy. Ile czasu wytrzyma ten zespół, a kiedy nastanie rozpad, który to zawsze się w końcu dzieje i powstaną kolejne jakieś mniejsze zespoły różnych członków, które może pójdą w nieco tą ciekawszą stronę. Natomiast, no powiem ci, bardzo ciekawe
0: spojrzenie w przyszłość. Wypowiedziałeś to tak, jakbyś był pewny w zasadzie tego, że każdy z tych członków jakiś projekt solowy ugotuje.
4: Powiem ci tak, że ja życzę im tego. Ja nie życzę im tego, żeby się rozpadli natychmiast. Natomiast uważam, że pewna ewolucja jest potrzebna w każdym zespole. I życzę im tego, żeby trochę bardziej jeszcze wyewoluowali. Dokładnie, z aktualnej formy.
0: Dwóch członków Faraway'a bodajże współtworzy Alarmy, prawda? To jest już.
4: Natomiast to jest dla mnie trochę taki bliźniaczy zespół, bardzo podobny do
0: bliźniaczy,
4: tego, co robią.
0: Tak, to prawda. To
4: zresztą
0: prawda.
4: Ten tytuł z tego albumu Alarm jest Bogiem, no chyba tutaj coś jakieś przyjacielskie pomysły były w głowie.
0: Tak, no ja uważam osobiście, że no mamy czerwiec, a już została płyta roku dostarczona. Ciężko będzie moim zdaniem przebić Radio Orient, bo jest to no niesamowita płyta. Przesłuchałem jej tak, no nie wiem, z kilkanaście razy od deski do deski od momentu wydania. To mi się wydaje dosyć odpowiednia ilość. No mnóstwo się dzieje na tej płycie, niesamowicie niesamowita warstwa. Niesamowite nawarstwienie dźwięków, tekstur i tak dalej. To wszystko idealnie płynie, te melodie są fantastyczne, właśnie między innymi wokalne, czy to po prostu, czy to instrumentalne teksty z tekstami, nie wiem, można je ignorować, bo one są tak trochę, one są takie fantastyczne, takie oderwane od rzeczywistości.
4: Ale nie zgodzę się z tobą. Moim zdaniem te teksty jak najbardziej mają swoje przesłanie i pokazują problemy młodych dorosłych.
0: Okej, okay, rozumiem.
4: No, spojrzenia możliwe, mogą być różne.
0: Możliwe, że jeszcze będę musiał się przyjrzeć samym tekstom. Najbardziej mnie uwiódł chyba jednak tekst o słoiku w... zapomniałem już nazwy niestety tego utworu, ale no ten tekst jest tak akurat właśnie, można powiedzieć, realistyczny i ten sposób przedstawienia go tak, tak specyficzny, że aż ciężko się słucha. Utwór pod tym Zakrętka. No tak, to znaczy ciężko się słucha, ale to nie jest tak, że to jest zły utwór, tylko po prostu ma bardzo dziwny klimat, ale potrzebujemy dziwności w naszym świecie i zdecydowanie Faraway dostarcza tę dziwność na najwyższym poziomie. No dobrze, to chyba byłoby na tyle. Mi się wydaje, że tutaj aktywacja wtorkowa jednoznacznie może polecić za Radio Orient, czyli drugą płytę zespołu Faraway. Trzymamy kciuki za ich kolejne płyty. Niektórzy trzymają kciuki za ich sospad, ale...
4: Rozpad no. W dalszej perspektywie czasowej.
0: No dobrze. Tak. No, a teraz utwór Hertz od Amel and the Sniffers.

0: kartka z kalendarza.
1: Mamy dzisiaj 9 czerwca roku pańskiego 2026. Imieniny obchodzą Anna, Kolumb, Felicjan, Józef, Ryszard. Oto kilka wydarzeń, które miały miejsce tego dnia. Tego dnia w 1978 roku zespół The Rolling Stones wydał płytę Some Girls. Był to ich pierwszy album, na którym pojawia się Ronnie Wood jako oficjalny nowy członek zespołu. Płyta zawiera przeboje takie jak Best of Burden czy Miss You. Tego dnia w 1990 roku raper MC Hammer pobił rekordy listy najlepszych albumów Billboard ze swoją trzecią płytą Please Hammer Don't Hurt Him. Album pojawił się na pierwszym miejscu listy i utrzymał się na nim przez 21 nieprzerwanych tygodni. Na płycie pojawia się m.in. przebój You Can't Touch This. Tego dnia w 1998 roku zespół The Spice Girls zagrały pierwszy koncert po odejściu Gary Halliwell z zespołu. Występ odbył się w ramach wydarzenia charytatywnego Pavarotti and Friends. A kartkę z kalendarza przygotowała Jagoda Borek.

Cześć wszystkim, z tej strony Natalia i już chwilę po godzinie 19 przeprowadzę dla Was wywiad z ekipą klubu fotograficzno-filmowego Focus. Porozmawiamy sobie o ich wernisażu, który odbędzie się już za kilka dni i o samej działalności koła, więc jeżeli jesteście zainteresowani, to zapraszam Was serdecznie do słuchania. W takim razie do usłyszenia!

0: Minęła godzina 19, to czas na wiadomości studenckie, a w nich... Kierowca ciągnika na podwójnym gazie. Brak tramwajów na Alei Niepodległości. Zatrzymanie na lotnisku. A wiadomości przedstawi Ignacy Kozak.
1: W miejscowości Rąbież w powiecie ciechanowskim doszło do zderzenia ciągnika rolniczego z samochodem osobowym. Do szpitala trafiły dwie osoby. 32-letni kierowca auta oraz podróżujący z nim 3-letni chłopiec. Według wstępnych ustaleń policji kierujący ciągnikiem podczas skrętu w lewo doprowadził do kolizji z nadjeżdżającym sprzeciwka Peugeotem. Badanie wykazało, że 34-letni kierowca ciągnika miał około 3 promili alkoholu w organizmie i obowiązywał go dożywotny zakaz prowadzenia pojazdów. Poszkodowani nie odnieśli poważnych obrażeń. Od 15 czerwca tramwaje nie będą kursować Aleją Niepodległości między przystankami Nowowiejska i Metropolem Kotowskie. Powodem są równoległe prace torowe prowadzone przez tramwaje warszawskie oraz przebudowa infrastruktury ciepłowniczej realizowana przez Veolię. Ruch tramwajowy zostanie skierowany na trasy objazdowe przez Nowowiejską, Marszałkowską i Rakowiecką. Uruchomione zostaną także dodatkowe linie tramwajowe i kursy autobusów. Kierowcy muszą liczyć się ze zwężeniami oraz czasowymi zmianami organizacji ruchu. Prace mają potrwać do połowy sierpnia. Na lotnisku Chopina w Warszawie Straż Graniczna zatrzymała 37-letnią obywatelkę Rumunii, poszukiwaną europejskim nakazem aresztowania. Kobieta przyleciała do Polski z Bukaresztu. Podczas kontroli ustalono, że jest ścigana przez niemieckie organy za przestępstwa związane z rozbojami i kradzieżami. Po zatrzymaniu została przekazana do dyspozycji prokuratury. A wiadomości przygotował Bartosz Wawrzyniak.

0: O, w końcu siebie słyszę. Witamy ponownie i już jestem w studiu z naszą przekochaną ekipą klubu Focus. Czy chcecie się przedstawić, czy wolicie pozostać anonimowi na czas wywiadu?
1: Możemy się przedstawić. Ja jestem Sergiusz Karepin, prezes naszego ukochanego klubu filmowo-fotograficznego Focus, a ze mną jest...
2: Ja jestem Basia i aktualnie pełnię rolę szefa działu merytorycznego.
0: I dzisiejszy wywiad bym chciała głównie skupić na wernisażu, który organizujecie już niebawem, ale też wejść na trochę inne tematy. Więc no, na początku bym się spytała, czym w sumie jest Focus. Jak już rozwinęliście trochę skrót, to czym się zajmujecie tak bardziej szczegółowo?
1: No, generalnie jesteśmy studenckim klubem zrzeszających ludzi, którzy lubią robić zdjęcia i filmować, tak w dużym skrócie. Istniejemy już ponad 25 lat, od roku 99. I co? Mamy duże grono osób, które są pasjonatami, ale też dużo osób wyszło od nas jako zawodowcy i teraz zarabiają aktualnie na swojej pasji. No i w sumie w skrócie to tyle. Tym jesteśmy.
0: A czy jakoś się wyróżniacie czymś specyficznym? Bo no, przy Politechnice jeszcze działa TV-ka. Czy jest coś takiego charakterystycznego u was, co wy robicie, czego oni nie robią?
1: Trudno mi na to pytanie odpowiedzieć. Wydaje mi się, że główną różnicą jest to, że bardziej się skupiamy na zdjęciach i bardziej takiej artystycznej części fotografowania, a TV-ka bardziej właśnie siedzi w filmach. No i czy coś nas wyróżnia? Nie wiem do końca, jak to jest w TV-ce, ale na pewno jesteśmy bardzo zgraną ekipą i mimo to, iż jesteśmy jakby taką organizacją na Politechnice, to w głównej mierze jesteśmy przyjaciółmi, kolegami i zgraną paczką, która w dobrej atmosferze robi super rzeczy.
0: To jest świetnie.
2: Myślę też, że możecie nas częściej spotkać niż TV-kę, bo jesteśmy praktycznie na każdym ważnym wydarzeniu na Politechnice.
0: Jesteście bardziej otwarci na ludzi po prostu, czy...
1: No nie wiem, czy bym posunął się aż do takiego stwierdzenia, ale na pewno jesteśmy bardziej wśród ludzi i troszkę może mniej profesjonalnie podchodzi, albo bardziej lubimy się trochę bawić tą fotografią i często jak jest jakaś impreza studencka, to można nas zobaczyć. No w sumie w ciągu roku robimy ponad 60 fotorelacji, więc naprawdę jest tego dużo, z czego głównie to są właśnie takie imprezy studenckie albo po prostu jakieś wydarzenia, które się odbywają na Politechnice.
0: No to teraz zejdźmy na ten poważniejszy temat, jakim jest wernisaż, bo już wcześniej podawałam informacje na Instagramie radia, że jesteśmy jako patronat na wydarzeniu, jako radio, więc opowiedzcie coś o tym, kiedy się odbędzie, jak to będzie wyglądało i na czym się skupia cały ten wernisaż dla wszystkich, którzy jeszcze mogą o tym nie wiedzieć.
1: Okej. Główną koordynatorką jest Basia, więc może teraz oddam jej głos.
2: Tak, więc wernisaż będzie w sobotę o godzinie 16 zaczynamy, także serdecznie zapraszamy. Jest to projekt, który skupia się na kobietach na Politechnice, kobietach, które pracują w zawodach technicznych. Modelkami są zarówno studentki, badaczki i pracownice Politechniki, także przekrój modelek jest szeroki. Także zdjęcia na pewno będą, zwrócą waszą uwagę i będą na pewno wam się spodobają.
1: Tak, no sam projekt wyszedł, wydaje mi się, że rewelacyjnie. Takim podstawowym, pierwszym, głównym naszym założeniem było trochę przełamać stereotypy, że bo dużo osób słyszało, że na Politechnice to są sami mężczyźni i tak dalej. A my właśnie chcieliśmy pokazać tą damską stronę Politechniki i wydaje mi się, że udało nam się to wykonać w 100%, a nawet ponad oczekiwania. No i będziecie mogli to zobaczyć właśnie 13 czerwca, już w tą sobotę.
0: Super, a o której dokładnie godzinie to się zaczyna i czy trzeba mieć jakiś bilet, czy jest wstęp darmowy i do kiedy to dokładnie potrwa, bo też nie wszyscy zapewne w sobotę będą mieli czas, czy to też potrwa dłużej?
2: No tak, w sobotę zaczynamy o 16. Jest to oficjalny wernisaż, który i w sobotę będziemy tam do godziny 21. Jest to wydarzenie otwarte, więc każdego zapraszamy, nie jest biletowane, także każdy może przyjść, zarówno samemu, jak i w większym gronie. A wystawa będzie potrwa dłużej i będzie ona do wtorku. I wystawa właśnie oraz wernisaż będą w budynku Instytutu Techniki Cieplnej na Nowowiejskiej.
0: To jeszcze a propos tematu, czy to wy wybieraliście jako fokus sam temat całej sesji i wernisażu, czy został on wam narzucony i kto był takim pomysłodawcą, jeżeli to wyszło od was, żeby okay. tak to zrealizować?
1: Dobra, to tu może ja zabiorę głos, bo sprawa jest trochę skomplikowana. W sumie wszystko zaczęło się od naszej opiekunki koła, pani Kasi, którą bardzo pozdrawiamy. I zaczęło się to w zeszłym roku. Szukaliśmy namiętnie sposobu, żeby móc zrealizować projekty, które nie mogliśmy zrealizować z prostego powodu, bo nie mieliśmy sprzętu, nie mieliśmy finansowania. No i około czerwca 2025 roku pani Kasia nam podesłała właśnie, że może byśmy wzięli udział w grancie koncepcyjno-organizacyjnym. Wzięliśmy w nim udział, tam zaproponowaliśmy, że zorganizujemy 3 moduły. Jednym z nich właśnie miała być sesja fotograficzna kobiet. Początkowo miało być bardzo, bardzo okrojony ten projekt w o wiele mniejszej skali niż jakby jest teraz. No ale za sprawą Basi i Klaudii, które wzięły odpowiedzialność za ten projekt, stał się dużym wydarzeniem i nawet jest z tego wernisaż. Więc rozrósł się on dużo bardziej niż tego oczekiwaliśmy.
0: Świetnie. A jeszcze a propos modelek, jeżeli cały wernisaż skupia się właśnie na pracy kobiet i na kobietach właśnie w technice, na politechnice, czy to była jakaś selekcja odgórna? Wy wybieraliście modelki? Jak to wyglądało? Czy są też to kobiety, które się czymś szczególnie wyróżniały na przykład na politechnice, jakimiś swoimi osiągnięciami?
2: Mieliśmy formularz zgłoszeniowy, który wystartował na początku roku. I zgłosiły się tam modelki. Selekcja nie była bardzo drastyczna. Myślę, że wybieraliśmy głównie osoby, kobiety, które fajnie bardzo umiały przedstawić swój projekt, opisać i z którymi wydawało nam się, że fajnie wyjdą, fajnie będzie można zrealizować ich pracę i pokazać ich działalność na Politechnice i ogólnie w ich projektach.
0: A też skoro jest tyle modelek, to zapewne też nie tylko ty, Basia, byłaś w to zaangażowana. To też jak to wyglądało od całej strony zaplecza? Ile osób realnie przy tym brało udział? Jak wyglądały całe sesje? No bo jeszcze nie mamy tych zdjęć chyba tak łatwo do obejrzenia, więc jakie są całe kulisy tej pracy? No bo też to, jak mówiliście, jest to dość złożony projekt, który wymagał sporego zaangażowania wśród waszej grupy społeczności.
2: Tak. Modelek jest 18, fotografów mamy również 18, więc ludzi do organizacji i jest całkiem sporo. Sesje trwały już od 2 miesięcy, przygotowania wernisażu też są już w procesie od kilku miesięcy, także wydarzenie trwa od dłuższego czasu i
1: no tak, no sama organizacja chyba już trwa koło roku, bo gdzieś rok temu się spotkaliśmy i zaczęliśmy rozmyślać, jak dokładnie możemy zrealizować ten grant. I właśnie wtedy Basia została wydelegowana, żeby zostać koordynatorem tego modułu sesji kobiet. Prace na pewno są ufite, bo mimo iż fotografowie robią zdjęcia od 2 miesięcy, tak jak powiedziała Basia, to prace organizacyjne już trwają wiele miesięcy, gdyż trzeba było załatwić szereg rzeczy, takich jak na przykład miejsce, na którym będzie wernisaż, same modelki, a nawet mieliśmy spotkanie z naszym byłym członkiem, tak zwanym dinozaurem, który zrobił sesję kobiet na Pradze. O ile się nie mylę, to były
2: rzemieślniczki, tak.
1: Tak, i też nas trochę szkolił ludzi, którzy są teraz fotografami tych modelek, jak się obchodzić z modelem, który nie miał do czynienia za bardzo z sesjami zdjęciowymi, więc przygotowujemy się na to no, już prawie rok, aczkolwiek no, takie najcięższe prace i stricte zdjęcia to trwają faktycznie od 2 miesięcy.
0: To super. To widać, że dużo ciężkiej pracy zostało poświęcone, ale teraz zrobimy sobie krótką przerwę muzyczną w trakcie wywiadu i posłuchamy sobie You're Not Good Enough od Blood Orange i wrócimy do Was już za chwilę.

0: I wracamy do Was po tej jakże miłej przerwie muzycznej i wracamy do tematu wernisażu. W ogóle warto wspomnieć o samym tytule tego, bo to jeszcze nie padło w naszej rozmowie. Kompletnie o tym zapomnieliśmy. Rozmawialiśmy na ogólny temat, ale jeszcze nie padł tytuł, więc w takim razie jaki jest tytuł całego projektu?
1: Tytuł projektu brzmi Obecne w kadrze i tak nas właśnie możecie znaleźć na Facebooku jako wydarzenie. I tam będą na pewno wszystkie informacje oraz zdjęcia, które będą na wernisażu, a nawet i więcej.
2: I możecie szukać naszych plakatów, które pewnie już wiszą na waszych wydziałach.
0: Świetnie. To teraz w takim razie, skoro się dowiedziałam, że wy też braliście udział w tym całym projekcie jako fotografowie, to opowiedzcie o waszym doświadczeniu z tym związanym. Bo też zapewne no macie już, to nie jest wasz pierwszy raz z sesjami z modelkami, i ogólnie w przypadku takich sesji, więc jak się wam podobało? Czy wyciągnęliście z tego może jakieś ciekawe doświadczenia albo umiejętności?
2: Nie. Nie, ale już tak nie żartując.
0: Super.
2: To ta sesja była na pewno zupełnie inna niż taka klasyczna, gdyż była dużo bardziej, bym powiedział, spontaniczna, bo zawsze jak planujemy sesję, to mamy jakiś zamysł, chociaż tutaj też mieliśmy, ale nie tak konkretny jak zazwyczaj. Zawsze mamy już dobrane mniej więcej tło, pozy czy ubiór, a tutaj trzeba było się zapoznać w ogóle z profilem działalności naszej modelki. Ja akurat miałem studentkę z koła naukowego, z KAP, z Wydziału MEL, Karolinę Skalską i z nią mi się pracowało super, gdyż mimo iż trzeba było być faktycznie spontanicznym, to Karolina jakby wiedziała, czego chce i trochę odciążała mnie, bo tak naprawdę większość to ona wymyślała, ja tylko patrzyłem na scenografię i jak to będzie wyglądało w obiektywie, ale była zdecydowana na to, jakie chcę mieć zdjęcia i czego nie chcę, więc współpraca była super i dużo się nauczyłem. To tak z mojej strony, może teraz Basia coś opowie.
1: Tak, ja miałam sesję z Anią, którą serdecznie też pozdrawiam. Ania jest aktualnie robi doktorat na Wydziale Inżynierii Materiałowej. I nasza sesja przebiegła bardzo przyjemnie i będę ją wspominać na pewno długo. Ania jest super dziewczyną, z którą mi się świetnie współpracowało, gdyż obie miałyśmy super pomysł, super dużo pomysłów i wszystko starałyśmy się zrealizować. Właśnie nawet jak ja się zacinałam, to Ania często wpadała na jakiś pomysł i na pewno ta sesja przebiegła bardzo fajnie. No i...
2: Czego się nauczyłaś?
1: Czego się nauczyłam? Na pewno tak jak też powiedziałeś, że z reguły nasze sesje są przemyślane i z reguły to my wymyślamy pomysły i staramy się studio przygotować pod nas. Tak teraz my musieliśmy się dostosować do miejsca oraz do pracy modelki. Na pewno dało mi to dodatkowe doświadczenie do współpracy z nowymi osobami, z nowo poznanymi, a także do pracy w nie najłatwiejszych warunkach, bo też pomieszczenia nie były za duże, ze światłem mogłam sobie dużo na pewno popróbować i w tym kierunku też się wiele nauczyć.
0: A to w takim razie bylibyście zainteresowani lub może już planujecie realizować więcej projektów tego typu, żeby fotografować właśnie Politechnikę i całą nie wiem, studentów, pracowników i ogółem wszystkich właśnie od tej bardziej naukowej strony. Wcześniej wspominaliście, że się też skupiacie dużo na imprezach Politechniki i na takich luźniejszych w samym klimacie i atmosferze.

0: wydarzeniach. Czy bylibyście chętni iść właśnie w tą taką bardziej profesjonalną stronę i ewentualnie starać się o taką działalność w tym kierunku i na przykład realizować jeszcze więcej grantów, żeby się rozwijać w kolejnym aspekcie?
1: Dobre pytanie. W zasadzie bardzo często takie projekty są u nas spontaniczne i wychodzą z dnia, z tygodnia na tydzień, jak jakieś koło albo klub zgłosi się do nas. Aczkolwiek aktualnie rozpoczynamy pracę nad realizacją kolejnego grantu, który nam przyznano. Tym razem nie będzie to fotografia, a filmowanie kół naukowych. I głównym założeniem tego grantu, który głównie będzie realizował nasz filmowiec Norbert, którego pozdrawiamy, jest właśnie nagranie serii wywiadów z członkami wszelakich kół i organizacji na Politechnice. Więc z założenia całkiem podobny grant, aczkolwiek projekt będzie zupełnie inny, gdyż no, teraz to będzie film, nie zdjęcia. No i też format wywiadu wydaje mi się, że jest może mniej artystyczny, a bardziej dokumentalny. Więc jakby jak najbardziej jesteśmy otwarci na propozycje, jeżeli jakiś klub koło ma fajny pomysł, który chciałby z nami zrealizować, to jesteśmy otwarci. A co do planowanych, to właśnie tylko mamy ten projekt filmowy, jak na razie. Ale to może się dużo wszystko zmienić, bo tak to u nas już wygląda.
0: A czy zaczęliście już może pracę nad tym właśnie nowym projektem i ewentualnie, jeżeli odpowiedź to tak, to z jakimi kołami już współpracujecie?
1: To jest trudne pytanie dla mnie o tyle, gdyż troszkę nie siedzę w tym projekcie, bo jestem bardziej fotograficzny niż filmowy, ale z tego co wiem, to chłopaki już bardziej myślą albo realizują ten projekt koncepcyjnie niż już praktycznie, ale też z tego co wiem, to zaczęli takie wywiady z kołem naukowym WTracing, więc te filmowania się odbywają. I wydaje mi się, że zarówno my, jak i WTracing jest zadowolony jak do tej pory.
0: To świetnie. Jeszcze też słyszałam, że na wernisażu, a propos samego filmowania, ma się też pojawić krótki film. I czy, Basiu, może chciałabyś coś więcej opowiedzieć na ten temat? Nawet kilka słów dodać.
2: Tak. Jest to mała niespodzianka, o której za dużo nie mówiliśmy, gdyż ten pomysł powstał dużo później niż sam pomysł na zdjęcia. Z niektórymi modelkami przeprowadziliśmy krótkie wywiady, które będą właśnie zmontowane w jeden film i na miejscu już będzie postawiony telewizor oraz głośniki i będziecie mogli sobie na pewno zasiąść przed telewizorem i posłuchać chwilę czegoś więcej o projektach dziewczyn na zdjęciach.
0: Super. Cały wernisaż zapowiada się naprawdę obiecująco i brzmi naprawdę jakby był świetnie dopracowany i przygotowany. Więc bardzo dziękuję, że miałam okazję porozmawiać z wami na ten temat. To się jeszcze zapytam na sam koniec, jak do was dołączyć, jeżeli ktoś byłby zainteresowany. Czy macie jakieś wymagania odnośnie nowych członków, jeżeli byłby ktoś chętny? I no z chęcią usłyszę o tym, jak poszukujecie nowych ludzi, czy szukacie też nowych osób.
1: Tak, szukamy osób cały czas. Można się do nas zgłosić poprzez formularz zgłoszeniowy, który jest na naszym fanpage'u. Możecie też również napisać do nas w wiadomości na Messengerze Klub Filmowo-Fotograficzny Focus i wtedy automatycznie wyślę wam się wiadomość, gdzie możecie taki formularz wypełnić. Co do wymagań, to nie mamy żadnych. Wystarczy, że ktoś ma chęci i może nawet nie mieć aparatu w rękach. Wszystko nauczymy. Mamy serię szkoleń przez cały rok, od podstaw fotografii aż do fotografii analogowej, więc możemy każdego nowego członka wyszkolić, tylko jeżeli by chciał i się angażował. Więc tak.
0: Świetnie. Mam nadzieję, że minimum jedna osoba słuchająca nas teraz została zachęcona do przyjścia do was i zaangażowania się w waszą działalność. Więc chciałam wam bardzo podziękować za wywiad. Rozmawiałam dzisiaj z Sergiuszem i z Basią. Dziękuję wam bardzo. Mam nadzieję, że wam się również podobało. Nasz czas wywiadowy się kończy. Czy może jeszcze chcielibyście jakieś ostatnie słowo powiedzieć lub kogoś pozdrowić jeszcze na żywo?
2: My również bardzo dziękujemy za zaproszenie. I mam nadzieję, że widzimy się w sobotę na wernisażu.
1: Tak, bardzo dziękujemy. Mam nadzieję, że ktoś się do nas zgłosi. Zapraszamy z otwartymi rękoma i zapraszamy na wernisaż. I jeszcze tak na koniec chciałbym pozdrowić mamę i tatę.
0: Mega słodko. W takim razie przejdziemy już do dalszej części naszej audycji i przechodząc w nią posłuchamy sobie 88 od Rysy.

I dzisiaj wyjątkowo nowość muzyczna od Tani Gaz, Los Wesalający, warszawskiego kwartetu grającego muzykę art-rockową, tak myślę można ich określić. Bardzo ciekawa, niebanalna muzyka, intrygujące teksty i ich najnowszy singiel pod tytułem Uciekaj, wicedyrektorze.

ukradziono lub zniszczono 20 znaków drogowych informujących o strefie.

0: Niemca będzie liderem Mistrzostw Świata.
1: Robert, bravo, bravissimo, bravissimo. That's an historical win, Robert. You are leading the championship now.
2: W tym roku Monaco udowodniło, że potrafi dostarczyć chaosu, pomimo że na ulicznym torze trudno o wyprzedzanie. Kimi Antonelli perfekcyjnie wykorzystał pole position i od startu kontrolował tempo wyścigu, nie popełniając najmniejszego błędu na wymagających ulicach Monte Carlo. Za jego plecami trwała walka o podium, a kolejne neutralizacje, kary i awarie sprawiły, że sytuacja zmieniła się niemal do samej mety. Największym bohaterem weekendu był właśnie Antonelli, który sięgnął po piąte zwycięstwo z rzędu i jeszcze bardziej umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji Mistrzostw Świata. Drugie miejsce wywalczył Lewis Hamilton, a na najniższym stopniu podium stanął Isaac Hadjar, zdobywając swoje pierwsze podium dla Red Bulla. Drugie miejsce Hamiltona pozwoliło mu na zajęcie drugiego miejsca w Mistrzostwach Kierowców, co było możliwe przez to, że George Russell zajął w niedzielę 12 miejsce po odsłużeniu kary drive-thru, która była wynikiem błędu zespołu. Dla kibiców Maxa Verstappena był to jednak weekend do szybkiego zapomnienia. Holender odpadł już na pierwszym okrążeniu, po problemach z jednostką napędową, kończąc wyścig bez punktów. To bolesny rezultat, zwłaszcza że tempo w kwalifikacjach pozwoliło mu na zajęcie drugiego miejsca na starcie. W Monaco każdy błąd lub awaria kosztuje podwójnie, a tym razem Red Bull nie miał szans nawet rozpocząć właściwej walki o dobry wynik. W dzień walki o zwycięstwo warto odnotować jeszcze jeden symboliczny moment. Fernando Alonso zdobył pierwszy punkt dla Astona Martina w tym sezonie. Hiszpan finiszował w punktowanej dziesiątce głównie dlatego, że wyścigu nie ukończyło aż 7 kierowców: Max Verstappen, Valtteri Bottas, Oliver Berman, Charles Leclerc, Carlos Sainz, Lance Stroll, Lando Norris. Monaco ponownie przypomniało, jak bezlitosny potrafi być uliczny tor. Awarie, kolizje i problemy techniczne wyeliminowały sporą część stawki. Ten jeden punkt Alonso od razu przywołał wspomnienie Roberta Kubicy, który w sezonie 2019 zdobył dla Williamsa jedyny jeden punkt w całym roku, również w wyścigu pełnym chaosu i wycofań. Po szalonym weekendzie w Monte Carlo nie trzeba długo czekać na kolejne emocje. Już w ten weekend kierowcy wrócą do rywalizacji podczas Grand Prix Hiszpanii w Barcelonie, gdzie przekonamy się, czy ktoś zdoła zatrzymać rozpędzonego Antonellego.
3: Kurier kulturalny. Kurier kulturalny.
4: Już w ten weekend dni Ulsenowa. Wydarzenie pełne darmowych koncertów znanych gwiazd. Zagrają m.in. Myslowic, Kult, Peja Slams Attack czy Fish Emade Tworzywo.
5: W piątek o 19:00 warszawskie koło Młodych Inicjatyw Pracowniczej organizuje pożegnanie Buwbaru, niesławnego food hallu utworzonego mimo protestów studentów oraz żądań co do utworzenia prawdziwie publicznej stołówki. Miejsce przeznaczone przede wszystkim dla zamożnych turystów nie cieszy się popularnością wśród studentów, a w zasadzie wśród nikogo, ponieważ już po miesiącu funkcjonowania okazuje się, że inwestycja jest nierentowna.
4: A w sobotę o 20:00 w Turnus Cafe druga edycja Europop, gdzie zagra m.in. Julek Ploski i Vegetable.pl, czyli elektroniczna, taneczna twarz polskiego niezalu. Wejść za darmo.
5: A kuriera przygotował Stanisław Szewczyk.
6: Co innego?
7: O co?
6: Posłuchaj tego.

dzisiejszym Posłuchaj Tego chciałabym się skupić na singlu pod tytułem Yin artysty o pseudonimie Cold, ale najpierw trochę o samym artyście. Cold to koreański wokalista i można powiedzieć, że trochę też raper, który zadebiutował w 2016 roku jako członek duetu Off On Off, tworzącego w stylu indie R&B. Później Cold odseparował się od duetu, duet się w zasadzie rozpadł i w 2018 roku wydał swoją pierwszą solową epkę. I wtedy pozostał też w sumie przy tym stylu, takim R&B, indie, w którym tworzył też w tym duecie. Jego imię sceniczne, Cold, to ma być właśnie taka gra słowna od słowa cold po angielsku zimno, a na końcu jest e, żeby było trochę tak ciekawiej, ale to ma być właśnie taki kontrast do tego, że jego muzyka ma być właśnie taka ciepła i raczej spokojna. Jako właśnie solowy artysta tworzył tego typu muzykę, ale właśnie dlatego chciałam się skupić na singlu Yin, bo jest to właśnie takie wydanie, które trochę zmieniło kierunek jego artystyczny. Jest to przede wszystkim pierwszy całkowicie anglojęzyczny album, można tak powiedzieć. Co, jak jest się fanem muzyki koreańskiej i K-popu, może się kojarzyć trochę źle, ponieważ jeżeli artyści zaczynają tworzyć całkowicie po angielsku, to czasem to tak trochę spada jakość tych utworów, ewidentnie się pojawia taka chęć zabłyśnięcia na rynku zachodnim i wtedy trochę, to zawsze idzie trochę taki gorszy pop, bym powiedziała. Ale tutaj moim zdaniem wcale to nie była zła zmiana. Pojawiło się trochę więcej energii na pewno w utworach Colda i właśnie trochę takiej innej energii. Trochę też tego popu i właśnie pierwszym utworem, który chciałabym tutaj zaprezentować, będzie I Color You. Dla mnie jest to trochę taki główny utwór tego singla, który swoją drogą ma 3 utwory i jest właśnie w porównaniu do jego poprzednich wydań taki funk popowy, a wcześniej było bardziej indie R&B, więc usłyszmy, jak to brzmi.

0: To był utwór I Color You, Kolda. Czy mogę dostać jakiś komentarz od moich współprowadzących?
1: No, takie funkowe, faktycznie.
0: Funkowe, prawda?
1: No, to prawda.
0: Dokładnie. I to jest pierwszy raz, kiedy się pojawił taki styl u Kolda, więc teraz chcę wam pokazać trochę, co robił wcześniej. Więc zaprezentuję wam utwór Gold, na którym pojawia się również Dean. Tutaj ostrzegam, koreański. I myślę, że to właśnie tak dobrze prezentuje, jak wcześniej brzmiał Cold.
2: Ooh.

0: I to była piosenka Gold, jeszcze duetu Off on Off. I to by było chyba na tyle z Posłuchaj Tego.
1: Tak jest, dziękujemy Jagodzie za wejście stałe i już powoli się żegnamy. Tak. Ze studia przy Wadzyńskiego 12 w budynku DS Wiedza mówili do was Stanisław Szewczyk, Ignacy Kozak.
2: Dziękuję, do usłyszenia.
1: Jagoda Bozek.
0: Dziękuję bardzo.
1: Natalia Lech.
3: Dziękuję bardzo.
1: Aleksander Scholl.
4: Dziękuję bardzo.
1: Realizowali nas niezastąpieni Maciej Dyba i Pacyk Kuczyński. I na zakończenie jeszcze ostatni utwór z wejścia stałego.
0: Dokładnie. Będzie to Nirvana Blues. Utwór, który oczywiście jest ukłonem do Nirwany. Jeżeli wsłuchacie się w tekst, usłyszycie jeszcze więcej.

Niedziałające metro i szalejąca ulewa nie powstrzymały nas przed tym, żeby się z wami tutaj spotkać i dotrzeć na czas na Waryńskiego 12 do siedziby Radia Aktywnego, by rozpocząć kolejną audycję Smells Like Toxic. Witajcie moi drodzy, przy mikrofonie Krzysztof, przed za konsoletą Mateusz Leszczyński. Lecimy z tradycyjnym odcinkiem, w którym dzisiaj akurat będzie nieco takiej, można powiedzieć, muzycznej bieżączki, ponieważ będziemy się tutaj łapać różnych wydarzeń ze świata muzyki. Głównie będzie chodziło o koncerty, jakie miały miejsce w ostatnim czasie. Pierwsza część audycji będzie w dużej mierze w okolicach heavy metalowych, w drugiej części z kolei skręcimy bardziej w stronę alternatywnego rocka, kończąc na trip-hopie i hip-hopie, także oczywiście serdecznie zachęcam do pozostania z nami do godziny 21. No i mimo, że już minęło trochę czasu od koncertu Metaliki w Chorzowie, to i tak cały czas jeszcze echa tego wydarzenia gdzieś tam pobrzmiewają w muzycznych mediach i w naszych tutaj też polskich. Ostatnio było też głośno z uwagi na pewną gówno burzę, jaka się działa w internecie przy okazji koncertu Dawida Podsiadły, który też niedawno zagrał swój koncert też właśnie na Stadionie Śląskim w Chorzowie. No i wyszło na to, że w zasadzie dość podobnie publika na obu tych koncertach była i rozwrzała taka dyskusja na temat, no właśnie, publiki, jaka się na tych koncertach dzieje, no bo umówmy się, że Metallica już nie jest zespołem, który jest stricte zarezerwowany tylko dla tej metalowej części publiczności, tylko no właśnie coraz więcej różnych osób się tam pojawia. Między innymi osób, które potem też na koncercie Dawida Podsiadły mogły się znaleźć. Oczywiście części osób to się nie podoba, więc dyskusja na ten temat jest całkiem ciekawa, o czym możliwe, że za jakiś czas będę miał okazję porozmawiać w swoim podcaście, który prowadzę zaraz z Kubą Wojakowiczem. Scena Główna też oczywiście zachęcam do obczajania tego, co się tam dzieje. Można nas słuchać na serwisach streamingowych, no i oglądać też nas na YouTubie. Jeżeli chodzi o tą moją współpracę z Ebilet Now, to jeszcze drugi utwór trochę do tego nawiążę, ale warto by było najpierw powiedzieć coś o pierwszym, ponieważ to jest oczywiście klasyk. Jest to kawałek One z płyty And Justice for All z roku 88. No i jeden oczywiście z najpopularniejszych utworów Metaliki, praktycznie taki stały bywalec w ich setliście. I często tak mam, kiedy jakiś znany zespół gra koncert, a ja nie mogę na nim być, no to z automatu gdzieś mam ochotę sobie tych rzeczy posłuchać. Jako że też dużo zajmuję się muzyką i między innymi na moim Instagramie dużo jest kontentu muzycznego, też kontentu perkusyjnego i tak dalej, więc no też z racji chociażby tej kultowej partii w środku utworu na podwójnej stopie, no gdzieś ten utwór cały czas się pojawia, czy to w jakichś rolkach z koncertu właśnie, czy jeżeli chodzi o tą partię, czy o partie gitarowe. Ale rzadko mam tak okazję, z tego też względu, że jest to taki klasyk, posłuchać sobie tego utworu tak od początku do końca. Nie wiem, czy też tak macie, że czasami tak się łapiecie na tym, że mimo że utwory są bardzo znane i są bardzo mocno wryte w wasz umysł, to rzadko tak sobie macie okazję usiąść i posłuchać sobie go tak od początku do końca troszeczkę ze świeżą głową. Ja właśnie ostatnio tak zrobiłem z utworem One, który po prostu no, jest absolutnie fantastyczny i genialny. Chciałem zrobić audycję poświęconą głównie właśnie takim utworom, takim klasykom, które gdzieś tam może nie tyle, że są zapomniane, no bo właśnie bardzo mocno są one wryte gdzieś w naszą uwagę. Ale tak, żeby jeszcze zwrócić uwagę na samo to, jakim dobrym po prostu te utwory są, jak dobrymi są utworami. Nie wiem, czy wiecie, o co mi chodzi. Może kiedy zrobię tą audycję, to powiem o tym nieco więcej. Oczywiście album And Justice for All to jest klasyk, też rozpoczął taką, można powiedzieć, serię trochę kontrowersyjnych albumów w dyskografii Metaliki. Tutaj głównie chodziło o produkcję, o redukcję basu, no a
ale też ta produkcja też stała się w pewien sposób przełomowa i inspirująca dla późniejszych metalowych kapel. I praktycznie można powiedzieć, że następny utwór, bo to też będzie utwór od Metallica, jest całkowitym zaprzeczeniem tego, co oni zaprezentowali właśnie na tym utworze, bo Injustice for All było bardzo takim progresywnym, wręcz chirurgicznym albumem, a z kolei po albumie Black Album, czyli tym oczywiście chyba obok Master of Puppets najbardziej kultowym i tym, który wniósł ich do mainstreamu, przyszedł czas na album Load, który w tym roku obchodzi swoje 30. urodziny. Dosłownie parę dni temu mieliśmy okrągłą rocznicę. I właśnie tutaj też odsyłam do portalu eBillet Now, ponieważ napisałem tekst na temat tej płyty, trochę na temat kulis powstawania tego albumu, jak i też tak swoją własną opinię na to, jak się ten album po latach broni, bo oczywiście w 96 roku no to ten album był bardzo kontrowersyjny, natomiast jak to często bywa, czas leczy rany i wiele osób się z tymi albumami Metallica z lat 90 przeprosiło. Niemniej to są albumy, do których teraz Metallica rzadko sięga na swoich koncertach, w przeciwieństwie do takiego One, który jest grany praktycznie zawsze. No ale ten album pokazuje inne podejście, właśnie takie bardziej wyluzowane, bardziej rockowe, więcej jest inspiracji z bluesa, czy Southern Rocka, czy nawet Stoneru. To wszystko gdzieś tam w tym tekście jest opisane, więc bardzo was do tego zachęcam, żeby sobie go obczaić, bo się dość mocno przy tym napracowałem. I też chciałbym zagrać utwór, który jest nieco mniej znany z płyty Load, mianowicie to będzie utwór The House Jack Built. No, pozostający nieco w cieniu takich przebojów jak Until It Sleeps, Hero of the Day, Mama Said czy King Nothing, ale ten utwór akurat mi się wydaje dobrze obrazuje to, w jakim kierunku Metallica w tamtym czasie poszła. Także utwór teraz z tej płyty, a chwilę później też klasyki thrashu, którzy zagrali swój ostatni już pewnie koncert w Polsce podczas ostatniej edycji Mystic Festivalu.

wyluzowana Metallica z albumu Load Out for the House Jack Built, a chwilę później już za nami Megadeth i ich klasyczny utwór Holy Wars, The Punishment, był utwór otwierający ich kultowy album Rust in Peace z roku 1990. Oczywiście tego utworu nie mogło zabraknąć na koncercie, który Megadeth zagrał w ramach Mystic Festivalu, który po raz ostatni odbył się w Stoczni Gdańskiej. Już wiemy, że festiwal dalej się będzie odbywać w Gdańsku, ale w innym miejscu. I no, tak jak już wspomniałem, Megadeth kończy karierę. Prawdopodobnie był to ich ostatni koncert w Polsce, chociaż to też nie wiadomo, bo jak byliśmy chociażby z moim przyjacielem Karolem na Sepulturze w Spodku, myśląc, że to będzie ich ostatni koncert w Polsce, to potem się okazało, że właśnie pół roku później na Mystiku też zagrali, więc wiadomo, jak to jest z tymi pożegnalnymi turami, ale też z tego, co ludzie mówili, no to Dave, zwłaszcza jego forma wokalna, która nigdy nie była jakoś wybitnie mocna, to jeszcze biorąc pod uwagę jego ostatnie perypetie z nowotworem, no to też nieco mocno go nadszarpnęła. No ale też biorąc pod uwagę jego sytuację zdrowotną, no też można liczyć na to, że jednak to będzie koniec. Niemniej Megadeth się pożegnał podczas pierwszego dnia Mystic Festivalu, który widać było, że był stricte tak zaprojektowany pod thrash metal, bo i Overkill zagrało i Forbidden, no i też Anthrax, który był drugim headlinerem, to jest jedna z też z moich ulubionych kapel tamtego okresu, no i ludzie mówili, że tak generalnie, no to oni na żywo się zaprezentowali bardzo dobrze, oni zawsze byli w cieniu tych pozostałych trzech zespołów, ale na żywo bardzo dowożą teraz, w końcu po 10 latach wychodzą z nowym materiałem, więc liczę, że będzie jeszcze okazja ich zobaczyć, no bo w tym roku się nie udało, a to jest jeden z takich zespołów dla mnie do odhaczenia, więc teraz zagramy Anthrax, a chwilę później jeszcze też coś, co tak jak patrzyłem po komentarzach, zespół, który chyba też zagrał jeden z lepszych koncertów podczas tej edycji Mystic Festivalu, ale to już nie będzie zdecydowanie szybkie granie, tylko raczej coś bardzo, ale to bardzo wolnego.

I za nami rozpędzony Anthrax z kawałkiem Got the Time cover Joe Jacksona. No a już teraz za nami klasyka wolnego, smolistego grania, czyli Electric Wizard i utwór We Hate You. Tak jak pierwszy dzień Mystic Festivalu widać było, że miał takie znamiona bardziej trashowe, no to z kolei drugi już był bardziej, można powiedzieć, w stronę właśnie takiego stonerowego, dumowego grania, no bo poza Electric Wizard zagrali również I Hate God, czyli też taki klasyk sludge'u z Louisiany, Down z Philem Anselmo na wokalu, czy między innymi Corrosion of Conformity, którzy na początku grali co prawda hardcore punka, ale później skręcili bardziej też w stronę takiego wolnego, smolistego stoner rocka. Dzień wcześniej też z kolei zagrali Truck Fighters. Myślę, że generalnie Mystic Festival jest ciekawą opcją dla fanów generalnie muzyki metalowej, ponieważ znajdują się tam praktycznie wszystkie możliwe odmiany i odcienie tego gatunku. No i tak jak też czytałem, że co by nie było, klasyka pozostanie klasyką i Electric Wizard dał w opinii wielu osób, no, jeden z lepszych koncertów podczas tej edycji Mystic Festivalu. Niedawno też kolejny koncert w Polsce zagrał zespół Guns N' Roses. To jest też dla mnie niesamowite, że w zasadzie posiadając dwa pełne albumy, oczywiście ten drugi licząc jako jeden, mam na myśli User Illusion, mimo że to są dwie płyty, ale napisane podczas jednej sesji nagraniowej, jeden album z coverami, jeden album akustyczny, no i Chinese Democracy, czyli taki kolektywny gdzieś tam potworek Axla Rose'a, no to ten zespół cały czas przyciąga ludzi, cały czas jest w stanie zapełniać salę, chociaż tym razem zostało to zmienione, jeżeli chodzi o ich przyjazdy do Polski ze stadionów, ponieważ dotychczas głównie grali na stadionach, na hale. Tym razem zagrali w potężnym obiekcie, jakim jest Prezero Arena w Gliwicach. I to, co też już od paru dobrych lat się daje we znaki, no to też wokalna forma Axla Rose'a, który, no już delikatnie mówiąc, ma oczywiście momenty, kiedy wraca do swojego charakterystycznego, potężnego wokalu, jednak przez większość czasu gdzieś tam próbuje łapać te dźwięki głosem podobnym do myszki Miki i nie, troszeczkę to mnie gdzieś tam odrzuca, mimo że swego czasu Guns N' Roses byli jednym z moich ulubionych zespołów, kiedy się wkręcałem w muzę i miałem naprawdę na nich grubą jazdę, to gdzieś myślę, że jest dużo innych koncertów, na które można by było pójść. To, co też patrzyłem w komentarzach, to to, że już tym razem ludzie mieli takie lekkie znużenie tym, że Guns N' Roses gra długie koncerty, bo to zawsze było ich domeną, no i przez lata ludzie uważali, że to jest ich wielki atut właśnie, że to nie są takie tylko na zasadzie tam 45 minut największe hity, jeden numer na bis i zwijka, tylko no to ich koncerty momentami potrafiły opiewać nawet na 30 utworów, a też wiele z kawałków Guns N' Roses do najkrótszych nie należy. Wystarczy wspomnieć takie utwory jak Estranged czy November Rain, ale no już tym razem to się tak gdzieś dało we znaki, bo też oni bardzo lubią dodać jakieś dodatkowe solówki i tak dalej, i chyba też się troszeczkę zmieniła już publika, która jednak oczekuje nieco bardziej zwartego show. To, co było ciekawe podczas tego koncertu, to to, że wrócili do utworu, którego nie grali od bardzo dawna. W zasadzie już od momentu reunionu ze Slashem i Duffem McKaganem nie grali go w ogóle. To jest numer z płyty Appetite for Destruction, numer Think About You, który znalazł się w setliście koncertu w Gliwicach, i to jest też ciekawe, że ten utwór jest na tej trasie grany po raz pierwszy z właśnie Duffem i Slashem na scenie od roku 1987, czyli od momentu wydania płyty, co też świadczy o tym, że nawet w momencie, kiedy oni już ten album promowali, to i tak nie sięgali po ten utwór, co jest moim zdaniem
zaskoczeniem, troszeczkę takim lekkim zaskoczeniem, bo uważam, że każdy utwór z ich debiutanckiej płyty świetnie na koncerty by się nadawał. Więc my oczywiście teraz zagramy dla was ten utwór, a chwilę później coś o już z bardziej takich naszych 90s-owych stricte klimatów. Formacja Garbage i się podzielę swoimi wrażeniami z koncertu, na którym już tym razem miałem okazję być, jaki odbył się na letniej scenie progresji.

No i Gansi już za nami, a teraz już też powolutku kończy się jeden z największych hitów formacji Garbage Only, Happy When It Rains. Bardzo dobrze pasuje ten tytuł do dzisiejszej pogody. I koncert Garbage odbył się w ramach letniej sceny progresji i szczerze mówiąc, pod kątem brzmienia to był jeden z lepszych koncertów, na jakich byłem od dawna. No ale zresztą czemu się dziwić, skoro jest w tym członkami tego zespołu jest trzech producentów. Oni sobie sami potrafili produkować tej płyty. No i świetnie też było zobaczyć Butcha Viga na scenie, czyli producenta między innymi takich kultowych albumów jak pierwsze dwie płyty The Smashing Pumpkins, no czy przede wszystkim Nevermind. Co się rzuciło w oczy, to to, że mimo że to był koncert na letniej scenie, to mam wrażenie, że on się nie sprzedał tak dobrze, ponieważ nie było wcale tam aż tak dużo osób. To, co też mi się nie do końca podobało, to publika, która była taka nieco drętwa i skostniała. Ale też może nie ma co się temu dziwić, ponieważ mimo że już raczej mi jest bliżej do 30 niż do 20, to i tak byłem jedną z młodszych osób na tym koncercie. Co też pokazuje, że mimo że na przykład Garbage w latach 90. byli jednak przedstawicielami tej bardziej mainstreamowej części alternatywy, to oni, mi się wydaje, że nie rezonują tak do końca już wśród współczesnej młodzieży, a na przykład, nie wiem, weźmy sobie na przykład taki zespół jak My Bloody Valentine, który wtedy uchodził za dużo bardziej niszowy, a myślę, że no teraz oni byliby w stanie sprzedać naprawdę bardzo duży obiekt, ale z kolei pod kątem performance'u bardzo wszystko mi się podobało i szczerze mówiąc, patrząc też na to, że część z tych członków nawet już jest w połowie drogi między 70 a 80, no to i tak werwa, z jaką grali Shirley Manson, jest świetną frontmenką. I też sama energia tych utworów, myślę, wydaje, że naprawdę świetnie by się sprawdziła na jakimś festiwalu, więc bardzo bym jeszcze chciał, żeby ten zespół gdzieś może mocniej zarezonował wśród może nieco młodszej publiki, bo naprawdę to był świetny koncert i aż szkoda, że aż tak mało osób na niego przyszło. Kończąc już nasze dzisiejsze wydanie, wspomnę jeszcze o ostatnim koncercie, na którym byłem, czyli na koncercie Trickiego, też w progresji, ale już w klubie. Szczerze mówiąc, nie do końca mi się ten koncert podobał. Byłem nieco zawiedziony, głównie z tego względu, że jakby to powiedzieć, wszystko było tak bardzo po środku, było tak mocno uśrednione, czyli ani to nie było jakoś bardzo imersyjne, ani to nie było jakoś bardzo energetyczne. No wiadomo, że od muzyki Trickiego nie ma co oczekiwać jakiejś większej energii. Z drugiej strony też to nie było jakoś bardzo minimalistyczne, a był zespół na żywo, był perkusista i gitarzystka, ale tak naprawdę te utwory w żaden sposób nie zmieniły się względem tego, co jest na płytach. Zagrali tylko 45 minut plus bis, co w sumie może i dobrze, ponieważ fakty są takie, że nieco wynudził mnie ten koncert, a progresja była zawalona po brzegi, było mega gorąco, bo tego dnia też padał deszcz, więc było tam goręcej nawet niż w naszym studiu. Teraz też bardzo takie jednolite, niezmieniające się światło praktycznie przez cały koncert też dodawało takiego znużenia. Publika też taka była moim zdaniem nieco dziwna, ponieważ z jednej strony pojawiały się jakieś pojedyncze osoby, które bardzo tak żywiołowo, aż nieadekwatnie do tej muzyki reagowały i krzyczały. Z drugiej strony byli ludzie też tacy trochę bardziej wycofani. Nie wiem, może po prostu nie jestem do końca targetem, bo tak naprawdę poza jego pierwszym albumem nie słuchałem go jakoś bardzo, ale to było dość takie dziwne doświadczenie. To jest tego, co patrzyłem w internecie, to też wiele osób podzielało ten pogląd. Wiadomo, że też dla wielu osób, które go słuchały, kiedy wydawał swoją muzykę, no to był on czymś nowym, czymś ciekawym, czymś innym i czymś bardzo nowatorskim, ale też fakty są takie, że świat poszedł bardzo mocno do przodu i myślę, że w ramach tego, co on robi, mniej więcej można by było znaleźć dużo ciekawszych
koncertów. Także tak, ale mimo to cieszę się, że go zobaczyłem na żywo i że między innymi takie klasyki jak utwór Overkong, którym zakończymy nasze dzisiejsze spotkanie, też miałem okazję usłyszeć na żywo. Też duży shoutout dla Marty Złakowskiej, która z nim grała, ponieważ śpiewa naprawdę fantastycznie. No i co? I będziemy się z wami żegnać. My oczywiście zapraszamy na You've Got The Vibe, zaraz audycja Postscriptum, a my się pewnie słyszymy za tydzień. To była audycja Smells Like Toxic. Krzysztof Szyc za mikrofonem, Mateusz Leszczyński za konsoletą. Trzymajcie się i do usłyszenia.

0: Is this darkness in you too? Have you passed through this night? Through this night? Through this night?
1: Dobry wieczór, witam wszystkich. Przed mikrofonem Bartosz Olszański. Zaczynam audycję po skryptu radioaktywnym. 2 minuty już minęły po godzinie 21, więc najwyższy czas zaczynać. Dzisiaj oczywiście audycja godzinna do 22. Znowu, nie wiem, ta wiosna jakoś, wiosna, wczesne lato właściwie zaraz będzie. Upływa mi pod znakiem problemów z głosem, bo dziś znowu ten głos czuję, nawet w słuchawkach jest trochę zmieniony. Mam nadzieję, że nie będę kasłał do mikrofonu. Nie mogę się jakoś odpędzić od tego. Może to powietrze, nie wiem, może powinienem zmienić na górskie. Wakacje idą, to będzie na to okazja. Dzisiaj natomiast muzycznie postrok, kontynuacja tego, co przed tygodniem, tylko oczywiście w nowym wydaniu. Nowa płyta od zespołu z Szwecji, który tutaj się nieraz pojawiał. Szczegóły na fanpage'u audycji Postscriptum za moment na Facebooku się pojawią, więc jak ktoś jest ciekawy, to może zajrzeć już za parę minut, a jeżeli nie zajrzy, to za kilkanaście minut będzie można to usłyszeć na własne uszy, tam ze słuchawek, z głośników, z czego tam radia internetowego można słuchać. Także taki jest plan na najbliższą godzinkę. Będzie trochę słów, bo ta płyta jest pod tym względem o tyle interesująca, że Szwedzi często mieszają postrok z wokalami i tych wokali akurat jest bardzo, bardzo dużo. Natomiast zaczniemy sobie od czegoś, no powiedzmy, trochę mocniejszego, ale też bardziej klimatycznego. Dawno w audycji, o ile chyba w ogóle nie było kiedyś, ale dawno temu, projekt There's a Light. No i dzisiaj zaczniemy sobie od utworu Within the Tides. Dzisiaj generalnie wieczór z trochę dłuższymi, ale bez przesady, utworami.

Zaczęliśmy sobie od There's a Light i utwór Within the Tides. Taki postrokowy, instrumentalny, gitarowy zespół, który tworzy już muzykę od 15 lat. To jest niemiecki projekt założony w mieście Lahr w Baden-Württembergii. No i jak do tej pory dwa albumy. Ostatni w 2021 roku, For What May I Hope, For What Must We Hope. No akurat utwór Within the Tides właśnie z niego pochodzi. No prawie godzinny album. Częściowo też są utwory ze słowami, ale dziś wybrałem na początek wersję instrumentalną. Generalnie duecik. Trochę mi przypomina z jednej strony Collapse Under the Empire, trochę też O Hiroshima, które dzisiaj będzie głównym punktem programu, czyli szwedzki projekt. Nowiutki album, świeżutki. And the dead tree gives no shelter. Faktycznie z takim umarłym drzewem na okładce. Dzisiaj trzy utwory. Zaczniemy sobie od numeru jeden. Może nie mój faworyt, ale też całkiem ciekawie Szwedzi zaczynają ten nowy album. Później jest, no powiedziałbym interesująco, ale o tym będzie jeszcze okazja opowiedzieć. Pierwszy kawałek nazywa się Servant of All. Prawie 7 minut, czyli nieznacznie krótszy od There's a Light. No i to w sumie wprowadzenie w świat nowego albumu i ten pierwszy utwór dużo mówi o tym, co jest dalej.

o Hiroshima, utwór Servant of All, otwierający album The Dead Tree and Gives No Shelter. Ta płyta ukazała się w piątek. W piątek, więc świeżutkie dzieło. 8 utworów, no tak około 50 minut muzyki. Dzisiaj 3 kawałki w audycji sobie posłuchamy. Fenomenalna końcówka tego kawałka i też trochę tak jakby pokazująca, co na tym albumie można się spodziewać. Więc jest sporo wokali męskich, które w Hiroshima raczej zawsze stanowiły, no prawie zawsze stanowiły ważny element. To Jakob Nilsson jest tutaj odpowiedzialny za kwestie wokalne, no ale też i gitarę, perkusję, multiinstrumentalista generalnie. Paru kolegów go wspiera w składzie, no i tak sobie tworzą od lat już prawie 20. Po drodze oczywiście pewne zmiany były. To, co cieszy, to fakt, że akurat The Dead Tree Gives No Shelter ukazuje się 2 lata po poprzedniczce All Things Shining. To sobie słuchaliśmy w dużym mierze w audycji w 2024, więc całkiem szybko nowy album. Powiedziałem o tym, że są wokale, że tych wokali jest sporo. Jest też bogato instrumentalnie. No tutaj końcówka akurat

za nami Tree of Life. Drzewo życia, jak mi się kojarzy z filmem Źródło Darrena Aronofskiego, tak sprzed lat już ładnych nastu. Tam też wokół tematu drzewa życia cała historia jest osnuta. Tutaj orientalnie to brzmi, powiedziałbym tak egzotycznie momentami. No to jest właśnie wykorzystanie instrumentarium spoza typowo rockowego świadka i to znakomicie działa w przypadku utworu Tree of Life od O Hiroshima. Orientalnie, tak ciekawie, eklektycznie, to ten kawałek jakby najjaśniej w tej środkowej części moim zdaniem leśni, no i zapadł mi w pamięć na tyle, że dzisiaj postanowiłem go ze sobą przynieść. Exit Cloud kończy album, też prawie 7 minut opowieści w trochę innym wydaniu.

instrumenty dęty się pojawiają i one wprawdzie tutaj gdzieś w tle są w końcówce utrzymane, ale też takiego orientalnego ducha nadają. Trochę takie bliskowschodnie, trochę właśnie bardziej subkontynentu indyjskiego. Można powiedzieć, muzyczne klimaty się od razu w głowie uruchamiają. No i tak egzotycznie w pewien sposób oryginalnie ten nowy album to Hiroshima brzmi. Interesujący, ciekawy, to na pewno być może się w podsumowaniach roku gdzieś tam pojawi. No i cóż, dobrze, że Szwedzi tak szybko i tak sprawnie postanowili wydać swoje nowe dzieło. Więc to tyle, jeżeli chodzi o ten zespół dzisiaj, bo już jesteśmy w drugiej połowie audycji, a jeszcze parę kawałków nam, i to niecałe takich krótkich, zostało. Więc zaczniemy sobie do A.A. Williams, która wraca do audycji dzisiaj z utworem Evaporate, bo też jakoś słuchając nowego Hiroshima nie mogłem odnieść wrażenia, że takie trochę właśnie z A.A. Williams mi się kojarzyło, a to jest jakby pierwsza rzecz, a druga jest taka, że nowy album wyszedł, dzisiaj sobie go nie posłuchamy, ale może w najbliższej przyszłości coś Solstice w audycji się pojawi, więc tak trochę zapowiedziowo.

A.A. Williams dzisiaj w audycji. Tak trochę gotycko, trochę podniośle, postrokowo powiedziałbym, też metalowo na swój sposób, no bo taki jest właśnie styl Alex Williams, która tworzy jako A.A. Williams. No, trochę doomgaze'u, generalnie duży miks gatunkowy. Dzisiaj wyciągnąłem trochę starsze nagranie, natomiast Solstice to jest nowiutkie dzieło, tegoroczne. Też 5 czerwca miało premierę, tak samo jak u Hiroshima, więc no, z dwojga złego musiałem coś wybrać do dzisiejszej audycji. Wybór upadł na Szwedów. A.A. Williams z nowym krążkiem też na pewno do postscriptu w najbliższym czasie przyjdzie, tym bardziej, że też jest właśnie, podobnie jak Evaporate dziś wybrane, jest utrzymane tak na postmetalu, na styku postmetalu i postroka. Do tego wokale właśnie takie trochę gotyckie. Godzinka z ciężką muzyką, taką powiedziałbym troszkę przygnębiającą, troszkę melancholijną. Także to na to jeszcze przyjdzie czas w najbliższym czasie, w najbliższych tygodniach. Endless Dive to z kolei nawiązanie do tego, co mieliśmy ostatnio, czyli Belgia, bo z Belgii pochodzi ten projekt i to najdłuższy utwór dzisiaj. Wprawdzie 10 minut nie ma, ma 8 trochę i trochę, ale Maze Adventures to w sumie jakby bardzo, bardzo dobrze koresponduje z tym, co nowe o Hiroshima prezentuje, więc jest postrok, jest gitarka, jest troszkę takiego klasycznego, można powiedzieć, komponowania stylistycznego. Także dzisiejsza najdłuższa propozycja od Belgów z Tournai.

kwartet z turnieju, czyli Endless Dive. To utwór Miss Adventures, dzisiejszy najdłuższy. No i na koncie tutaj akurat projekt ma 3 albumy. Ostatni w zeszłym roku Suvenances, ale akurat jego żeśmy nie słuchali, bo to jest bardzo odbiegły stylistycznie album od poprzedniczego. Raz, że utwory króciutkie, cały album ma raptem 30 minut, a na nim jest 11 utworów, większość to jest tak 2 minuty. Więc dzisiaj coś starszego i coś bardziej osłuchanego w audycji ze sobą przyniosłem, bo z Fall Time z 2019 roku pochodzi mi z Adventures, czyli z debiutanckiego krążka Belgów. A teraz powrót do Szwecji, taki chyba najbardziej klimatyczny utwór wieczoru. Dark Clouds, Mean War. Dzisiaj było burzowo, były ciemne chmury, ale to na szczęście nie oznaczało wojny. Nordic Giants było niedawno w audycji z nowym albumem, dzisiaj wracamy, ale do czegoś też starszego.

Za nami utwór Dark Clouds Mean War od Nordic Giants, projekt z Brighton. Tak gdzieś pomiędzy postrokiem i innymi gatunkami się obraca. No i tutaj też jakby wykorzystanie niekonwencjonalnych instrumentów z trąbką, gitarą, na której gra się smyczkiem czy cymbałami na czele. Duet. Under Celestial Alignments, tego sobie słuchaliśmy niedawno, bo to była płyta tegoroczna, natomiast kawałek Dark Clouds Mean War to, można powiedzieć, już dużo starsza propozycja. Dismantle Suns, epka z 2013 roku, kończy się właśnie tym utworem i kończy dzisiejsze Postscriptum. Ja dziękuję za ostatnią godzinę. Przed mikrofonem był Bartosz Olszański, za konsoletą Kuba Orzechowski. No i zapraszam do słuchania audycji za tydzień. Może będzie A.O. Williams, może będą inne premiery. If This Trees Could Talk też niedługo będzie mieć nowy krążek, wyczekiwany po wielu latach. Także końcówka wiosny gorąca, jeżeli chodzi o premiery. Dobranoc i do usłyszenia.

0: Opening a can of sardines can be enough.
1: Do muzyki Sal is the answer od Marsh. Wchodzimy z You've Got the Vibe, która zaczęła się o 22:00. Mówi do Was Maciej Bancerz, a realizuje Weronika Pawlak. Najbliższą godzinę wspominamy to, co się działo na ostatnim labiryncie festiwalu, który się odbył w Łodzi w ubiegłą w środę. Miałem okazję w końcu się pojawić na tym wydarzeniu, które w tym roku było znakomicie przygotowana na każdej ze scen headlinerzy, których tak naprawdę nie było określone jako headlinerzy. Jednak wiemy, że te zagraniczne nazwiska, które najbardziej zaskakują w poszczególnych gatunkach muzycznych, które na tych scenach naprawdę się różniło, a jak mówiliśmy, było tych scen 11. Myślę, że przez nie przejdziemy dzisiaj powolutku. Zaczynamy od tej wolniejszej muzyki z Las Festiwalu, gdzie właśnie wchodząc na festiwal, pojawiając się na pierwszej scenie, na której chcieliśmy coś zobaczyć, na lepiszcze, gdy zagrali DJ, który zagrał około 21 czy 22 na właśnie labiryncie na scenie Las Festiwalu. Style is the answer. Zostawiam Was z tym świetnym utworem, który udało mi się usłyszeć i możecie nawet fragment zobaczyć na moim story na Elf Vibe na Instagramie. A my zaraz przejdziemy do czegoś, co usłyszałem akurat na scenie Hulanki, gdzie zapuściłem się tylko na początku samego festiwalu, żeby usłyszeć wszystkie kawałki, które znam, bo od tego była ta scena. Więc za chwilę Empire of the Sun Alive, ale w wersji Alok Remix. That was style. Well, sometimes people give you style. Joan of Arc had style. John the Baptist. Jesus. Socrates. Caesar. Garcia Lorca. I have met men in jail with style. I have met more men in jail with style than men out of jail. Style is a difference.

Co prawda Empire of the Sun nie zagrało w Łodzi na Labiryncie, ale zagrało też w tę sobotę w letniej scenie progresji i podobno też to był świetny koncert. Ja ich niestety znowu pominąłem, bo miałem inne plany, ale nie żałuję, warto było tych kajaczków i urodzin doświadczyć, a my teraz słyszymy już Octo Octa, bo właśnie ona w kolejności na Las Festivalu się pojawiła i właśnie na nią czekałem głównie przez utwory, które znam właśnie z jej produkcji, które się wyświetlają pod nią, pod wpisaną na Tidalu. Myślę, że Octo Octa nie zagrała chyba, przynajmniej w trakcie, gdy ja słyszałem, żaden z utworów, których znam, który jest jej bezpośrednio, bo zagrała z winyli i mam wrażenie, że to były jej raczej znaleziska, nie był to live, tylko DJ set, ale dzięki temu, że właśnie doświadczyłem czegoś, co jest dla niej aktualne i bardzo fajnie się tego słuchało i to też możecie zobaczyć w mojej relacji. My teraz słyszymy Can You See Me, chyba ten utwór grałem nawet przy okazji audycji, w której rozmawiałem z organizatorek jednej ze scen Cyberglow, o której wspomnimy na sam koniec, WRK. I tę rozmowę o las, o nie las, tylko Labirynt Festiwalu możecie odszukać na Spotify. Wpiszecie You've Got The Vibe WRK, tam się pojawimy z rozmową skróconą o utwory, bo niestety na Spotify'u nie możemy grać tych pełnych wersji audycji. I oczywiście zapraszamy do odsłuchiwania we wtorki na żywo o 22 lub w środę o 8 rano powtórki. My teraz posłuchajmy Can You See Me, a zaraz przejdziemy do Connor Wall Memory Erased, w związku z tym, że też przejdziemy do następnej z artystek, której właściwie musiałem jednocześnie w trakcie, gdy tamten set jeszcze trwał, doświadczyć, żeby się pojawić, bo festiwal był wypakowany świetnymi występami.

I właśnie w ten sposób przeszliśmy ze sceny Las na scenę Up to Date Festival. Dwa festiwale w ramach innego festiwalu. I to, co ciekawe, Up to Date już zdążył się odbyć, a Las, jak przypomina mi się dobrze, już za niecałe 3 tygodnie, a nawet można liczyć, że 2 tygodnie, bo chyba zaczyna się w środę. Dla niektórych już za 2 tygodnie, więc jest coraz bliżej. My przechodzimy równocześnie z Brooklynu w Nowym Jorku, skąd pochodzi Octo Octa, do Connor Wall Memory Erased, które mi się kojarzy z tym, że prawdopodobnie zagrała je Polygonia, bo chyba mam taki fragment, w którym gra ten utwór. I mam wrażenie, że to było zupełnie inne doświadczenie niż wszystko, co się dzieje na pozostałych scenach. Up to Date znany jest z tego, że jest na tyle alternatywny i eksperymentalny, że scena była bardziej wysublimowana, spokojniejsza, aczkolwiek miała bardzo ciekawe elementy, jak takie płachty na górze zawieszone, które fajnie na wietrze sobie współgrały ze światłami, które były oświetlone dookoła. I tam monachijska artystka Lindsay Wong, znana jako Polygonia, wystąpiła właśnie dla mnie po raz pierwszy, ale już dla niektórych po Up to Date po raz kolejny w Polsce. Jest to bardzo ciekawy projekt, bardzo ciekawie się przechodzi z jednej sceny na drugą, aczkolwiek mam wrażenie, że właśnie te sceny, po których ja się poruszałem, czyli Slap, do którego zaraz przejdziemy, właśnie scena Lasu, scena Up to Date'u, jak się okazuje scena Cyberglow, przyciągały mnie najczęściej. Momentami oczywiście chillowało się przy innych scenach, ale się nie było na specjalnie któregoś artystę, tylko tak sobie powajbować, poczuć atmosferę i klimat, i przyznam, że na każdej scenie można było się wczuć i widzieć entuzjastyczny tłum, który się dobrze bawi. I to jest chyba sukces tego festiwalu, że ludzie zostawali do naprawdę późnej godziny na każdej scen właściwie. A my teraz przechodzimy zaraz po Memory Erased od Connor Wall do Soma Big Rig.

Wydaje się, że właśnie ten utwór, który właśnie słyszymy, Big Rig od Soma, słyszałem od Didana, który właściwie łączy poprzednich dwóch wykonawców Octo-Octe i Poligonie, bo jest z Ameryki, pochodzi z Seattle, a mieszka w Berlinie, czyli tutaj bliżej do Poligonii, która jest Niemką pochodzenia azjatyckiego, chińskiego dokładniej, a tu właśnie, jak słyszycie, możemy się spodziewać tworzenia miksów surowego, psychodelicznego industrial techno, który na scenie Slab wybrzmiewało znakomicie. Tam mi się najprzyjemniej spędzało wtedy czas, mimo że na innych scenach były też warte rzeczy uwagi, które przed chwilą usłyszeliśmy. Na Didana jednak wróciłem drugi raz, żeby dokończyć ten set razem z nim, a po Didanie, mimo tego, że był przed Didanem, posłuchamy Błażeja Malinowskiego w remiksie od Reaxis i Derailed Records utworu Ancient Ways. I właśnie mam wrażenie, że jeden z tych utworów mogłem usłyszeć na żywo, aczkolwiek nie wszystko, co uda mi się zszazamować zarówno na samym wydarzeniu, jak i później na nagraniach. Dlatego ciężko mi jest oddać całkowicie atmosferę tego, co tam wtedy słyszeliśmy, bo część utworów oczywiście też jest niewydana i się jest na przeróżnych momentach, aczkolwiek przyznam, że na każdej ze scen miałem wrażenie, że wizualność i to produkcja i dźwięk były na najwyższym poziomie, więc za to należy im się bardzo duży plus. Polecam Labirynt, już najbliższy, prawdopodobnie na jesień, bo odbywa się dwa razy do roku w Łodzi. A my słuchamy teraz Błażeja Malinowskiego.

to jest właśnie Błażej Malinowski, który zagrał B2B ze Spectribe. A teraz przejdziemy na chwilę na trochę szybszą scenę. Zaczniemy od Laser Beams, Green Velvet, Harvard Bass, Adam Bayer i Masano. Czego się możecie nie spodziewać, że no przecież nie ma tam sceny melodic techno. Okazuje się, że hulanki momentami zmieniały się w melodic techno i mimo, że momentami było tam dość frywolnie, rzekłbym, grał na przykład DM, ten Majewski od Majewskiego i Dane, jeden z celebrytów, i tam było dość prześnie, chociaż kilka utworów oczywiście było dość nostalgicznych z tego, co widziałem, bo na storkach raczej niż na żywo. Oglądałem ten akurat występ, w tym czasie był Liden, którego przed chwilą słuchaliśmy, tego, co można było od niego usłyszeć. A propos hulanek, tam momenty były też fajne, Wet Fingers na pewno fajnie zagrali i kilku innych DJ-ów, których pozytywnie oceniam, mimo że byłem tylko na jakieś ułamki setów, nigdy nie na dłuższy moment na tych scenach. My przejdziemy zaraz do czegoś jeszcze szybszego. Będzie to scena, powiedzmy, z pogranicza hard techno i będzie to Cyberglow, na którym zobaczyłem też znakomitą artystkę, która jest przyjaciółką VDSS właściwie. I mowa o SPF DJ, którą bardzo polecam, jeżeli będziecie mieć okazję zobaczyć na żywo. Ta energia się udziela i publiczność naprawdę znakomicie się bawi do tych setów, szczególnie, że były do tego sposobności hala, w której niosło się pięknie echo i roztańczony tłum poubierany w typowe dla hard techno ubiory nawiązujące do skór, lateksów i harnessów. Chociaż też w takich ubraniach widziałem ludzi na hulankach, więc nie wiem, może też to jest ogólnie tak zwany slutty ubiór, który ludzie noszą na rave wszelkiego rodzaju. Ja was zostawiam z pozostałością Laser Beams, a zaraz posłuchamy Matty Ralph, Let's Get Freaky w Extended Remix.

Mam nadzieję, że jesteście rozgrzani do czerwoności, bo właśnie SPF DJ z Bianco, Bury Me in Amsterdam w Radioaktywnym. Zbliża się już powoli ostatnia część mojej audycji. Przez to słyszymy, jak przyspieszyliśmy. Jeszcze przyspieszymy na jeden utwór. Będzie to Wiggle Wiggle od Buzzjackers Systema, Hula from the Ivory Broadway. A po... Przez to, że właśnie warto wspomnieć też pozostałych artystów na Cyberclaw, udało mi się nawet zobaczyć część Lema z MK9, jeżeli dobrze pamiętam, w B2B. Pozdrowienia do Piotrka. Na sam koniec mojego labiryntu, bo ten labirynt jeszcze trwał po tym, jak ja wyszedłem z pola festiwalu około 6-7 rano. Właśnie była to WRK, która nas odwiedzała parę tygodni temu w radiu. Bardzo polecam jej DJ sety, są energetyczne, ma bardzo fajnych fanów i działa super na publikę. I mam wrażenie, że ona też już trochę wie, jakich artystów zaprosić, dlatego na Cyberclaw mogliśmy usłyszeć naprawdę wyjątkowych artystów z tej sceny hard techno, która zaskoczyć potrafi, a nie jest to zwykła łupanka, z którą niektórzy słuchacze pozostałych gatunków muzyki elektronicznej mogą czasem sądzić. Tak to jest z tymi popularnymi gatunkami. Teraz była dość duża faza na muzykę hard techno. Mam wrażenie, że muzyka house wraca też trochę, przez to, że nawet na tym festiwalu było jej dość sporo. Był też fajny secret stage, który tuż przy scenie Cyberclaw miał przejście i żeby się na jego dostać, trzeba było przejść grę na stronie labiryntu labiryntfestiwal.pl i tam była taka gra w Unity, w której trzeba było unikać kryształu, zbierać monetki i pomagać ludziom właśnie na samym festiwalu. Bardzo fajny pomysł. Z tego był QR kod, żeby wejść na Secret Stage, a tam grali też fajni artyści house'owo, bardziej chillowo. Był na przykład Leon, którego dobrze wspominam. A ja was zostawiam teraz już z kolejnym utworem Wiggle Wiggle, a na sam koniec przejdziemy znowu na scenę Slap i chyba najlepszego artystę, którego zachowałem na sam koniec.

Wspominałem dzisiaj już o artystach z różnych stron świata, ale jeszcze nie było nikogo z Norwegii. I dlatego wracamy na scenę Slap, gdzie zagrał Rudhat, który zdecydowanie był moim ulubionym artystą, na którym naprawdę nie wiem, kiedy zleciał mi cały set, bo cały czas tańczyłem i się bawiłem. Więc zdecydowanie polecam, jeżeli będziecie mieć okazję jeszcze go zobaczyć. My teraz słyszymy jego jeden z krótszych utworów, jaki istnieje w jego dyskografii, Biomaf z Vrillem Out of Space Artifacts. I właśnie powoli zbliżamy się do końca dzisiejszej audycji. Dzięki bardzo za słuchanie dzisiejszego wydania You've Got The Vibe. Słyszymy się za tydzień, jeżeli dobrze pójdzie, to może z DJ setem wpadnie, jeżeli dobrze pójdzie, to o, ja cię kręcę. A my już za niedługo zbliżamy się też do Las Festiwalu, więc może o nim coś w kolejnych audycjach. Słuchajcie we wtorki o 22 lub środy o 8 rano. Sprawdzajcie na Spotify'u You've Got The Vibe, tam wrzucam rozmowy z zaproszonymi gośćmi, a na EO Vibe znajdziecie relacje z całego labirynt festiwalu, który dodam też do wyróżnionych, żeby można było sobie odtworzyć i zobaczyć, czy warto za pół roku się wybrać na kolejną, a za pół roku kolejne na jeszcze następną, bo dwa razy w roku labirynt jest i chwała mu za to. Dzięki bardzo, mówił Maciej Bancerz, realizowała Weronika Pawlaka. Na sam koniec dla was Archangel od Burial.

słychać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na to, że nic nie znaczy. Już dawno przekazano wszystko, co powinno zostać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na

Julie.